0: Aktywne święta z Radiem Opole.
1: Wracamy do Głuchołaz, gdzie rozgrywany był ostatnio jubileuszowy 10. Młodzieżowy Ogólnopolski Turniej o Puchar Gór Opawskich w piłce ręcznej. W rywalizacji wzięło udział 16 drużyn z całego kraju z dwóch roczników 2012 i 2014.
2: Witam serdecznie, Wojciech Jabłoński, SKP Świdnica.
3: Proszę powiedzieć, generalnie przyjechaliście tutaj zebrać doświadczenia, grać coraz lepiej, czy plan jest taki, żeby tutaj zamieszać, żeby zakręcić się na pudle, a najlepiej wygrać całe zawody. Jak to wygląda?
2: Przyjechaliśmy dwoma rocznikami, starszym rocznikiem młodzika 2012 i młodszym rocznikiem młodzika młodszego 2014, rocznik i młodsi. My się nastawiamy bardziej na rozwój zawodników, nie celujemy w żadne podium, chociaż miło by było jakiś medal przywieźć, ale to tak jak mówię, to nie jest nasz cel. Naszym celem jest rozwój naszych podopiecznych.
3: To są fajne zawody, bo cała Polska z różnych stron będzie można się skonfrontować, różne style też wymienić jakimiś doświadczeniami, nie tylko na boisku, ale mam nadzieję, że to też jest taka fajna możliwość wymiany sztabów szkoleniowych, myśli, tak żeby to cała dyscyplina szła w dobrą stronę po prostu.
2: Tak, jak najbardziej. My jeździmy ogólnie po wielu turniejach w całej Polsce i z większością drużyn się znamy, chociaż tutaj przyjechaliśmy i bardzo się cieszymy, bo też są drużyny, z którymi nie graliśmy oraz nie znamy trenerów. Na pewno miło będzie nam poznać ich.
3: Piłka ręczna to jest generalnie prosta gra, czy trzeba jednak troszeczkę się wgryźć to, że tak powiem, od strony zawodnika?
2: Myślę, że od strony zawodnika jest to ciężka gra. No nie ukrywajmy, jest sporo zasad, które trzeba opanować. Chociaż jeżeli chłopaki i dziewczynki też, bo też dziewczynki trenują piłkę ręczną od początku młodych lat, zaczną trenować, to rzeczywiście jest to dla nich łatwe.
3: Mówi się, że często, że to jest dyscyplina dla takich prawdziwych twardzieli, bo często się uważa i chyba słusznie, że to jest najbardziej kontaktowa gra zespołowa. Tak czasami jak mam porównanie z innymi dyscyplinami, na przykład z piłką nożną, to czasami gdyby tam był taki kontakt bezpośredni jak w piłce ręcznej, to jejku, co by tam się nie działo, a tutaj zawodnicy przybiją piątkę i gramy dalej.
2: No uważam, że to jest taka gra dla prawdziwych mężczyzn, że tak powiem, więc jest to mocno kontaktowy sport, jest mocno kontuzjogenny, ale myślę, że zawodnicy, którzy uprawiają ten sport półamatorsko, zawodowo, czy też na poziomie młodzieżowym, to są naprawdę, jeżeli chodzi o chłopaków, to twardzi chłopaki, a jeśli o dziewczyny, to twarde dziewczyny, tak, dokładnie.
3: Tutaj no właśnie chłopcy z pana drużyny, z innych drużyn, oni startują do tej wielkiej piłki ręcznej, mam nadzieję. Czy trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje do tej dyscypliny konkretnie, czy przede wszystkim dobre chęci, a potem to już trenerzy pokierują w odpowiednią stronę? Jak to wygląda?
2: Uważam, że w szkoleniu takiego młodego zawodnika to najważniejsze u niego to jest dyscyplina, no i charakter i odwaga. To jest kluczowe trzy czynniki, które mogą wpłynąć na rozwój zawodnika. Oczywiście warunki fizyczne w tym sporcie pomagają, ale są zawodnicy, którzy nie są tak obdarzeni jak inni, a rzeczywiście potrafią grać na

0: najwyższym poziomie.
1: To jeszcze dwa zdania o samym naborze, bo właśnie, czy to jest taka dyscyplina, że nie macie problemu, żeby zachęcić młodych ludzi do przyjścia na trening? Wiemy skądinąd, że jest generalnie w całej Polsce niż demograficzny. Dyscyplin jest sporo, także dochodzą nowe, no i tutaj trzeba na pewno w jakiś sposób znacznie bardziej zachęcić tych młodych ludzi, po drodze jeszcze jakieś komputery, inne możliwości, żeby oni w ogóle jakąkolwiek aktywność fizyczną podjęli.
0: To uważam, że na ten moment nasz sport jest niszowym sportem. Ciężko namówić dzieci na trening piłki ręcznej z tego względu, że może jeszcze kilka lat temu, kilkanaście, nasza kadra osiągała większe sukcesy. Teraz jest to troszeczkę gorzej, ale my staramy się w Świdnicy jak najwięcej chłopaków ściągać i pokazywać ten sport. Walczymy tutaj głównie z piłką nożną, gdzie mamy kilkanaście klubów oraz akademii w Świdnicy, w mieście, które ma 40 tysięcy mieszkańców, to jest przepaść w porównaniu do naszego jednego klubu.
1: Wrócimy do Głuchoła z pierwszym meczem. Z kim gracie? Jak to może wyglądać? Zabawa zabawą, tak jak pan powiedział, rozwój zawodników, ale ten wynik sportowy też jest ważny na pewno.
0: Tak, ale myślę, że wynik sportowy będzie w ten weekend na drugim miejscu, raczej tutaj rozwój zawodników i tak, żeby każdy z zawodników pograł i fajne doświadczenie zebrał w całym tygodniu. Pierwszy mecz gramy z Bukiem. Kilka razy graliśmy ze sobą, więc mecze były zawsze wyrównane.
2: Dzień dobry, Tomasz Młyńczyk, Zagieb Dzierżoniów, trener.
1: Jakie przyszłe gwiazdy polskiego handbala pan przywiózł tutaj na polszczyznę?
2: To jest rocznik 2014 i młodsi, więc ten na rybę, który pierwszy tak naprawdę zaczyna przygodę ze Szczypiorniakiem, z piłką ręczną. To są drużyny z Dzierżoniowa, że tak powiem, grupy naborowe, tak? To jest ich pierwszy turniej wyjazdowy. No i liczymy na dobre wyniki tutaj w Głuchołazach.
1: Jak oni długo już trenują?
2: Od kwietnia tamtego roku.
1: Dyscyplin jest dużo, niż demograficzny niestety panuje. Jak nam mówić młodych ludzi, żeby zaczęli w ogóle uprawiać jakikolwiek sport? No a w tym szczególnym przypadku chodzi o piłkę ręczną.
2: No tutaj jakby bardzo dużą rolę odgrywa i miasto, i klub generalnie, poprzez nabory, poprzez szkoły z profilem piłki ręcznej w szkołach sportowych lub nie, tylko profilu piłki ręcznej. To jest bardzo ważne, bo te dzieci od trzeciej, drugiej klasy już do nas przychodzą do klubów profesjonalnych i zaczynają grę profesjonalną w piłkę ręczną.
1: Jakiś dryg, predyspozycje do tej dyscypliny jest nieodzowny?
2: Ja myślę, że nie. Jeżeli ktoś chce uprawiać sport, to myślę, że piłka ręczna jest dużo bardziej rozwojowym sportem niż piłka nożna czy inne tam sporty, tak?
1: Piłka ręczna bardzo kontaktowy sport, można powiedzieć, dla prawdziwych mężczyzn, tutaj prawdziwych chłopaków póki co.
2: No oni też to tak odbierają, że to jest jednak piłka ręczna jest bardzo kontaktowa i to jest męski sport i dlatego pewnie mamy taką grupę chłopców, jaką mamy w tym momencie. No, inne dyscypliny mają się też dobrze w Dzierżoniowie, jesteśmy z Dzierżoniowa, ale my jakby staramy się zachęcić chłopców do gry w piłkę ręczną, takie jest nasze zadanie. Miastu też zależy na tym, żeby klub z dużymi tradycjami utrzymywał się też również w grupach młodzieżowych, dziecięcych.
1: Trochę tych niuansów taktyczno-technicznych jest w piłce ręcznej. Pierwszy mecz możemy obserwować. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Młode chłopaki, a już widać ten pomyślunek i to naprawdę same ręce składają się do klasku.
2: No tak, tu już jest rocznik 2012, to chłopcy mają przynajmniej 4 lata lub więcej za sobą treningu, więc już jakby te niuanse taktyczne są już wprowadzane. Tutaj w tych grupach młodszych 2014 i młodsi, piłka ręczna jest jeszcze na zasadzie zabawy bardziej niż takiego profesjonalnego grania taktycznego.
1: To jest początek do startu, mam nadzieję, do przygody takiej poważniejszej już w seniorach. U pana w grupie, w tej, której pan trenuje, ma pan takich zawodników, którzy jeżeli po drodze nic się nie wydarzy, to naprawdę mogą stać się solidnymi ligowcami? Czy to jest za wcześnie jeszcze, żeby wyrokować?
2: Na pewno za wcześnie, aczkolwiek są takie perełki, które gdzieś genetycznie czy przekazane w genach po rodzicach, bo to jest zazwyczaj jest tak, że tata trenował, syn trenuje, gdzieś jest to przekazywane i tych chłopców widać, że jednak mają inne predyspozycje, lepsze, ale to jest na to chwilę. Za chwilę może być całkowicie inaczej. Jest za wcześnie, żeby cokolwiek rokować. Trzeba ich bodźcować, zachęcać wszystkim, takim turniejem, wyjazdem i tak dalej, żeby chłopcy chcieli uprawiać ten sport. To jest najważniejsze.
1: Talentów, perełek, tak jak pan powiedział, z pewnością nie brakuje. No ważne, żeby one gdzieś po drodze nie zostały zgubione, by w ogóle przestały trenować.
2: No i tu jest, tak jak powiedziałem, to jest rola i miasta, i klubu, żeby tych chłopców zachęcić, stworzyć stworzyć im naprawdę mega sterylne warunki do trenowania, bo dzisiaj bez tego tak naprawdę nie ma talentów. Mamy w Dzierżoniowie zaplecze przepiękne do gry w piłki ręcznej. Miasto nas pomaga w każdym aspekcie, więc mamy te grupy od najmłodszych, całą drabinkę, praktycznie do seniorów włącznie.
1: Ja wiem, że to pytanie teraz nie do pana bezpośrednio, ale jak były parę lat temu sukcesy seniorskie, ogromne na skalę światową, to chyba gdzieś nasza Polska Federacja trochę przegapiła ten moment, że można było bardziej wypromować, gdzieś tam stworzyć takie warunki, by cyklicznie każdy kolejny rocznik był na odpowiednim poziomie, bo teraz, nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o seniorów, mamy troszeczkę regres.
2: Myślę, że był taki moment, że zaprzepaszczaliśmy to, ale dzisiaj mamy nowe jakby otwarcie, mamy Akademię Piłki Ręcznej, które są tworzone przez związek, mamy ośrodki szkolenia piłki ręcznej i tu już zaczynamy, to jest powiązane, od klasy trzeciej do ósmej, od ósmej wzwyż. I OSPR i Akademię zapinają się jakby w jednym rzędzie, gdzie możemy zawodnika wyszkolić od tego dzieciaka, że tak powiem, grup młodzieżowych do seniora. I to jest promowane przez związek i myślę, że to idzie w tym najlepszym kierunku, jaki może być.
1: To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, dziś, jutro, pojutrze, trzy dni rywalizacji, fajna zabawa. Przede wszystkim rywalizacja, ale na końcu ma być jakieś konkretne miejsce pana podopiecznych?
2: Nie. Mamy się bardzo dobrze bawić, mamy grać w piłkę ręczną, uczyć się, zbierać doświadczenia, bo po to jest ten turniej. Też trzy dni jakby mają scementować drużynę, bo to są młodzi chłopcy, za chwilę przed nami obozletni nad morzem w Dźwiżynie. I myślę, że tu wynik nie ma znaczenia tak naprawdę. Dobra gra, indywidualne impulsy, indywidualne osiągnięcia dla mnie są w tym momencie ważniejsze niż jakby sukces drużynowy.

0: zawsze będzie.
1: Piłka ręczna jest uznawana za jedną z najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży, oferującą kompleksowy rozwój fizyczny, motoryczny oraz społeczny. Treningi szczypiorniaka łączą elementy siły, szybkości, zwinności i wytrzymałości, co czyni ją idealnym sportem ogólnorozwojowym. Gra angażuje niemal wszystkie partie mięśniowe, poprawiając ogólną sprawność, koordynację ruchową oraz siłę. Dynamiczne zmiany kierunku, biegi, skoki oraz rzuty kształtują zwinność i refleks. Piłka ręczna charakteryzuje się interwałowym wysiłkiem, co pozytywnie wpływa na układ krążenia i zwiększa wytrzymałość. Precyzyjne rzuty, chwyty i kozłowanie piłki doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. O tych wszystkich aspektach bardzo dobrze wiedzą organizatorzy zawodów w Głuchołazach, którzy już po raz 10 zorganizowali ogólnopolski turniej w naszym regionie.
2: Dzień dobry, Kroczek Martyna, koordynator ośrodka Banderoza Głuchołazy i współorganizator 10 Pucharu Buropawskich.
1: 10 edycja tych zawodów. Cała młodzieżowa piłka ręczna przyjechała na Polszczyznę. Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza, oprócz chyba jednego województwa, ale mamy poza lubuskim, ale całą resztę tutaj mamy.
1: No to jakie między innymi drużyny? Nie wszystkie, ale kilka chociaż z brzegu.
2: Gwardia Opole, Dzierżoniów, Warszawa również do nas przyjechała, więc troszkę z tego jednak tych drużyn się nam zebrało.
1: Rozumiem, że to ma być fajna zabawa, to po pierwsze, no ale też rywalizacja sportowa. Trenerzy mówią, że chcą budować tych zawodników, to ma być kolejne doświadczenie, no ale to jest sport, każdy na pewno chce wygrać.
2: Oczywiście, że tak, każdy tu przyjeżdża przede wszystkim dla rywalizacji, dla tych nagród, również żeby zdobywać to doświadczenie. Poza tymi konkurencjami, tutaj rozgrywkami, mają dzieciaki zapewnione, młodzież ma tutaj zapewnione dodatkowe zajęcia na ośrodku Banderoza, takie jak strzelanie z łuku lub różne zabawy sportowe.
1: Rywalizacja się dopiero rozpoczyna, myślę, że ciężko tutaj wskazać głównego faworyta, chociaż tak obserwuję tych młodych zawodników, naprawdę no już ręce czasami same składają się do oklasków. Co oni w tak młodym wieku prezentują?
2: No wydaje mi się tak, tutaj rozmawialiśmy tutaj przed chwilą z trenerami, nie jesteśmy jeszcze pewni, kto z nich faktycznie gdzieś będzie grał w przyszłości w reprezentacji, miejmy nadzieję, ale jednak są tutaj zawodnicy, którzy mają potencjał.
1: To widać. No a jak gospodarze?
2: Niestety nie mamy jeszcze naszej ekipy z Głuchołaz tutaj, ale ciągle nad tym myślimy, pracujemy, żeby również wystartować z naszą własną reprezentacją. Co tak naprawdę jest to młodzież i z nimi nigdy nic nie wiadomo, jak to się potoczy, mogą nam zrobić niespodziankę, mogą jej nie zrobić, więc tutaj nie chcę tak naprawdę strzelać, jak to wypadnie, ale jednak są szanse.
1: Dobrze, to wróćmy do początków, do pierwszej edycji. Skąd w ogóle ten pomysł się narodził, bo atmosfera tutaj jest fantastyczna. Cała piłka młodzieżowa, handbalowa przyjechała do Głuchołaz. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego akurat ta dyscyplina, takie zawody, gdzieś to przy kawie czy przy czymś innym sobie tutaj siedzieliście i nagle mamy taki pomysł?
2: Myślę, że tutaj akurat pytanie lepiej by było skierowane do organizatora z kwestii sportowej, Rafała Witka. On jest takim głównym organizatorem i pomysłodawcą. Było to tak naprawdę chęć stworzenia takiego wydarzenia, żeby jednak te dzieciaki między sobą rywalizowały, zrobić z tego systematyczne turnieje i faktycznie udało się. No mieliśmy po drodze jakieś przeszkody typu powódź, również wojna na Ukrainie, kiedy wtedy przyjmowaliśmy na Banderozie uchodźców. COVID oczywiście też nas zablokował, ale jest to impreza cykliczna, która za każdym razem, z każdą edycją zbiera coraz więcej chętnych, zainteresowanych i w tym momencie jest to impreza, która jest dosyć popularna.
1: Na pewno już na mapie Polski ma swój taki duży znacznik, duży stempel i rozumiemy, z każdym kolejnym rokiem ma być jeszcze z większym rozmachem, jeszcze bardziej profesjonalnie, chociaż to wszystko jest chyba, tak mi się wydaje, dopięte na tip-top, jak to się mówi.
2: Tak, jest na pewno, nie wydaje się panu, jest to dopięte na tip-top, wszystko co, ale tak, to jest prawda, to już w tym momencie dzisiaj zaczynają się rozgrywki, a my już planujemy kolejną edycję na jesień. Będzie rozszerzone roczniki również będą i będą i dziewczynki, i chłopcy, więc jest zainteresowanie i w dobrym kierunku to idzie.
1: Na razie to ma być turniej ogólnopolski, czy takie gdzieś tam plany są z tyłu głowy, jak to się mówi, żeby może towarzystwo międzynarodowe też się tutaj pojawiło?
2: No, apetyt wzrasta w miarę jedzenia, tak? Więc było nawet możliwość, aby do nas dołączyli Czesi. Ale na chwilę obecną jest to ogólnopolskie. Mam nadzieję, że z czasem zostanie to gdzieś tam bardziej pójdziemy w świat i może gdzieś tutaj przygraniczne zespoły się do nas zgłoszą.
1: Piłka ręczna to bardzo widowiskowy sport. Mówi się tak, dla prawdziwych mężczyzn, bo tutaj są chłopcy, no ale też dla twardych dziewczyn czy pań, bo to jest taka bardzo kontaktowa gra, no ale tutaj nawet jak dochodzi do jakichś spięć, to mówię, zawodnicy, zawodniczki się oczepią, podają sobie ręce, grają dalej, nic się nie dzieje.
2: Tak, wydaje mi się, że jednak to jest sport, który wymaga dużo samodyscypliny i jednak jakiejś kultury osobistej i tak ta młodzież potrafi się zachować, nie dochodzić do żadnych tutaj konfliktów na boisku, tylko w razie mocniejszego uderzenia lub poślizgu te dzieciaki potrafią pomagać sobie nawzajem i nie dochodzi tutaj na szczęście do żadnych niebezpiecznych zdarzeń. Gdyby coś się działo, mamy tutaj pomoc, mamy medyka na miejscu, który udziela pierwszej pomocy, ale tfu, na razie nie był potrzebny.
1: No fajnie, że tak młodym zawodnikom chce się w ogóle, bo to nie jest tak prosta dyscyplina, twarda, ale też pod kątem takim taktyczno-technicznym. Trzeba mieć dobrze to wszystko poukładane w głowie, ileś tam tych powtórzeń trzeba sobie zakodować, żeby to później fajnie wyglądało na boisku. A wiadomo, że te dzisiaj nabory czy zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu nie jest wcale łatwe. Do tego dochodzi niż demograficzny. No i tutaj słowa uznania dla wszystkich ludzi, którzy są czy w piłce ręcznej, czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, że gdzieś tam wyciągają te młode osoby do uprawiania sportu generalnie.
2: Wbrew pozorom mówi się, że ta młodzież dzisiejsza nie uprawia sportu, siedzi na ławeczkach i nie zajmuje się dyscyplinami sportowymi, ale okazuje się, że jednak nie, tak nie jest. Po prostu trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, wśród odpowiednich ludzi. Dzieci jest bardzo dużo. W zeszłym tygodniu gościliśmy tutaj, organizowaliśmy turniej mini siatkówki, więc dzieci było również około 200 i te dzieci są od najmłodszych lat w tych klubach, trenują i one biorą udział nie tylko, żeby wygrywać te nagrody, ale żeby szkolić ten swój warsztat sportowy. W tym momencie organizujemy tutaj właśnie siatkówkę. Następnie mamy kolejne już turnieje zaplanowane, czy to z piłki nożnej, czy z koszykówki. Młodzież ćwiczy, trenuje i cieszy to. Cieszy, że jednak to nie idzie w zapomnienie i ten sport nie jest przeznaczony tylko dla dorosłych, a jednak te dzieci biorą w tym udział.
1: A impreza w Głuchołazach to jest podwójnie. Raz, że uczestnicy, dwa, musieliśmy się schować w pomieszczeniu, zamknąć drzwi, żeby było nas słychać, co do siebie mówimy, bo też jest mocna grupa rodziców, bębny, werble, no i to wszystko robi taką fantastyczną atmosferę.
2: To właśnie tworzy tą fantastyczną atmosferę i tak jak pan mówił, przed chwilą rozmawialiśmy, że kobiety na boisku, dziewczynki na boisku, w tym momencie to są kobiety na trybunach, które robią ten największy szum i co jest też wspaniałe, one wspierają te matki, ojcowie, kuzynowie, rodzeństwo, wspierają swoich najmłodszych, swoich synów w tym momencie w tej grze i tak, ja myślę, że te bębny jednak dodają takiej atmosfery, tak? Dodają jednak ten klimat i motywuje, bo pytałam zawodników, czy im to przeszkadza, czy może jednak woleliby w ciszy grać, ale mówią, że nie, że to jest właśnie ta adrenalina i oni słyszą tego ojca, tą matkę, która gdzieś tam krzyczy i kibicuje. To jednak im dodaje siły.
1: Powiedziała pani, że tak, turniej trwa, wy już myślicie o kolejnym, rozumiem, że to jest takie permanentne przygotowanie się do kolejnych zawodów albo zamykanie następnych, no to też wymaga na pewno sporo wysiłku, nie tylko takiego fizycznego.
2: Wie pan co, zorganizowanie takiego turnieju może komuś, kto nie zajmuje się tym, wydaje się, że to jest tylko o przyjście na salę zagranie. Nie, to jest całe zaplecze logistyczne, od noclegów po wyżywienie, dojazd, wszystkie atrakcje dodatkowe dla tych uczestników, zapewnienie opieki medycznej, zapewnienie całego personelu, który zajmuje się tą grupą i zajmuje nam to około pół roku, zanim przyjmiemy taką grupę. Obdzwonienie też wszystkich tych grup, zaproszenie wszystkiego, po prostu zawiązanie na ostatni, zapięcie na ostatni guzik zajmuje około pół roku. I tak, mamy już zaplanowane, na te cykliczne imprezy się będą odbywały, no mamy nadzieję, 2-3 razy w roku i one są już zaplanowane na 2 lata do przodu.
0: Tomasz Kraskowski, trener UKS-u Lipusz.
1: Panie trenerze, po pierwszym spotkaniu rozmawiamy w dobrych nastrojach, no bo zwyciężyliście i to bardzo przekonująco.
0: No tak, udało się wygrać przekonująco, ale jak to się mówi, zawsze brakują pewne rzeczy, elementy, które można poprawić. Mam nadzieję, że na następnym meczach to zrobią.
1: Proszę powiedzieć dwa zdania na temat swojej drużyny, który to rocznik, jak długo już ci chłopcy trenują, bo widzę, jeżeli chodzi o zaawansowanie techniczno-taktyczne, no to naprawdę budzi to już spory szacunek.
0: To znaczy chłopcy, to jest rocznik 2012, bawiliśmy się w piłkę ręczną w klasach pierwsze, drugie, trzecie podstawówki, a tak naprawdę gramy od czwartej klasy w lidze już pomorskiej, bo jesteśmy z województwa pomorskiego. No i mogą się pochwalić chłopcy tym, że w zeszłym roku byli mistrzami województwa pomorskiego w szóstej klasach, a 2 lata temu w klasie piątej, także mają pewne osiągnięcia. W trzecim roku w ramach mistrzostw tak zwanych szkół mieli brązowy medal jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski.
1: To już jest grupa mocno wyselekcjonowana. No i tak widać po większości tych zawodników, że mam nadzieję, że no będziemy ich oglądać kiedyś w przyszłości w trakcie już bardzo poważnych zawodów, nawet nie tylko ligowych.
0: No ja taką nadzieję także mam, tym bardziej, że niektórzy właśnie, trójka deklaruje, że chce dalej się rozwijać. Czy to będzie w Kwidzynie, czy pójdą nawet do Kielc, zobaczymy, kwestia jest przyszłościowa, za rok będziemy podejmowali wspólnie decyzje.
1: Panie trenerze, tutaj wszyscy wiem, może tak jest, a może u pana jest troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o nabór, nie tylko do piłki ręcznej, no trzeba tych młodych ludzi czymś przyciągnąć. Jak pan to robi?
0: Motywacja, tak? Ja motywuję moich zawodników tym, że po prostu przychodzą na zajęcia, niczego absolutnie nie obiecuję, to jest sport, może być różnie, ale staram się właśnie poprzez swój przykład, poprzez to, że oni są zaangażowani, poprzez udział właśnie w tych zawodach różnych, akcentem na pozytywny, po prostu mobilizują się, widzą, że są osiągnięcia, tym bardziej się wdrażają, tym bardziej się motywują do tego, żeby grać jeszcze lepiej.
1: Piłka ręczna to jest trudny sport?
0: Nie sądzę, że to jest trudny. Nie wygramy tak zwaną piłką nożną, natomiast piłka ręczna jest bardzo ciekawą dyscypliną i uważam, że jedną z najszybszych. Także bardzo się cieszę, że moi chłopcy potrafią grać na taki poziom, jaki grają i to, co reprezentują.
1: Jeszcze proszę powiedzieć na koniec, z taką grą, rozumiem, no myślicie tutaj o pozycji numer 1, numer 2, jak to wygląda?
0: Czas pokaże, będziemy walczyć w każdym meczu. Tyle mogę obiecać.
1: Uprawianie piłki ręcznej przez dzieci i młodzież wzmacnia postawę i sylwetkę, poprawia ogólną wydolność, umożliwia szybszą regenerację i buduje pewność siebie. Polecamy zatem szczypiorniaka, polecamy futbol, siatkówkę, koszykówkę, każdą dyscyplinę i każdą aktywność fizyczną, bo ruch to samo zdrowie i tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Grzegorz Frankowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Aktywne Święta z Radiem Obole.

To był utwór Na spokojnym, ciemnym morzu, Szmaragd, z płyty Nahorny Karłowicz, Koncert. Dobry wieczór, witamy serdecznie w audycji nocnej. Arkadiusz Czyżewski i przy mikrofonie Marzena Mielzarek. Początki przygody z muzyką sięgają wczesnego dzieciństwa Włodzimierza Nahornego. Po wojnie przyjechał z rodziną ze Lwowa i mieszkał w Kwidzynie. W domu Nahorni mieli pianino, ale zasadność posiadania takiego zbytku trzeba było uzasadnić przed specjalną komisją. Jeśli nikt na nim nie umiał grać, instrumenty zabierano do świetlic szkół i domów kultury. Wtedy ujawnił się po raz pierwszy talent młodego Włodzimierza. Nie wiadomo, czy wcześniej, czy niedługo później pojawiła się w jego otoczeniu muzyka jazzowa, a trzeba pamiętać, że lata 40. i 50. to okres głębokiego zamknięcia kraju na wszystko, co przychodziło z zagranicy. Dotyczyło to także płyt z muzyką. Nahorny wspominał, że zagranicznego jazzu zaczął słuchać jeszcze zanim nauczył się dobrze chodzić. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Sopocie w klasie klarnetu, ale gra także na fortepianie, saksofonie, kontrabasie i flecie. Sopot jest o tyle ważny, że tam w 1956 roku odbył się Festiwal Muzyki Jazzowej. Pierwsze w Polsce jazzowe wydarzenie muzyczne, wymownie nazywane także wyjściem z katakumb. Włodzimierz Nahorny w swojej długiej karierze zajmował się nie tylko koncertowaniem, lecz także komponował muzykę filmową i teatralną, ale także rozrywkową. Do najbardziej znanych piosenek należy z całą pewnością jej Portret, do którego słowa napisał Jonasz Kofta, a zaśpiewał tę piosenkę Bogusław Metz na festiwalu w Opolu. Wielokrotnie przypominana jest także współpraca Nahornego z zespołem rockowym Breakout, z którym nagrał dwie płyty. Można na nich usłyszeć piękne solówki Nahornego na flecie i na saksofonie. Nahorny jako muzyk jazzowy o wykształceniu klasycznym chętnie podejmował się reinterpretacji dzieł kanonicznych polskich kompozytorów. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza płyty Mity na podstawie twórczości Karola Szymanowskiego, Nahorny Chopin, Fantazja Polska na podstawie Fryderyka Chopina i Nahorny Karłowicz, Koncert na podstawie Mieczysława Karłowicza. I tej właśnie płyty dzisiaj słuchamy. Pamiętam ciche, jasne, złote dnie Turkus i koncert skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowicza, część pierwsza.

Włodzimierz Nachorny gra Karłowicza, płyta Nachorny Karłowicz stanowi trzecią pozycję serii Fantazja Polska, w której Nachorny prezentuje w wersji jazzowej muzykę polskich klasyków. Pierwszą płytę, jak już wcześniej mówiłam, poświęcił Karolowi Szymanowskiemu. Na drugiej znalazły się utwory Chopina, a później zajął się twórczością Mieczysława Karłowicza. Jazzowe opracowania klasyków polskiej muzyki poza nagraniami płytowymi Włodzimierz Nachorny prezentuje podczas licznych koncertów w kraju i za granicą, otrzymując znakomite recenzje, m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Wielkim atutem płyty jest gościnny udział w nagraniu znakomitego skrzypka klasycznego Konstantego Andrzeja Kulki. A teraz koncert skrzypcowy, A dur Mieczysława Karłowicza, część druga, Perła.

Nahorny Karłowicz to album jazzowy wydany w 2002 roku przez Polskie Radio. Część serii Fantazja Polska, w którym wybitny pianista i kompozytor jazzowy Włodzimierz Nahorny interpretuje utwory Mieczysława Karłowicza. Projekt łączy romantyczne kompozycje Karłowicza z jazzową stylistyką, tworząc nowe aranżacje utworów klasycznych. W nagraniu udział biorą gościnnie Konstanty Andrzej Kulka, skrzypce, Janusz Strobel, gitara klasyczna, Włodzimierz Nahorny, fortepian, Henryk Gębalski, skrzypce, Wojciech Staroniewicz, saksofony, Dorota Miśkiewicz, śpiew i skrzypce, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas, Piotr Biskupski, perkusja. Nagrania zostały dokonane w studiu Polskiego Radia. Koncert skrzypcowy A dur Mieczysława Karłowicza, część trzecia, Bursztyn z erotyków Lazuryt.

0: Włodzimierz Nachorny, fortepian.
1: Mariusz Bogdanowicz, kontrabas.

0: gościnnie Janusz Strobel, gitara klasyczna.
1: Dzisiaj słuchamy płyty na horny Karłowicz, a na dobranoc dwie pieśni z tego albumu: Mów do mnie jeszcze, Hematyt, i Przed nocą wieczną, Diament. Audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski. Do usłyszenia, mówi Marzena Milzarek.

0: Konstanty Andrzej Kulka, skrzypce.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.

0: Witam Państwa serdecznie we wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Jutro uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. A dzisiaj w programie FATA wieści z Watykanu i zaproszenie na diecezjalne święto rodziny oraz jarmark cysterski w Jemielnicy. Ale przede wszystkim moimi gośćmi będą biskup Kościoła Ewangelicka Augsburskiego Wojciech Pracki oraz księża profesorowie z Uniwersytetu Opolskiego Erwin Mateja i Marek Lis. Będziemy mówić o pracy, wierze, no i oczywiście o świętym Józefie. A zaczynamy tradycyjnie od Rzymu. Wiadomości Vatican News prezentuje Dorota Abdelmulawiet.
1: W Policlinice Gemelli, szpitalu uniwersyteckim, który od 1981 roku zajmuje się leczeniem papieży, powstanie centrum kardiologiczne nazwane imieniem papieża Franciszka. Kamień węgielny pod jego budowę pobłogosławił Leon XIV, który przyjął na audiencji przedstawicieli szpitala i Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie.
2: Papież zaprosił do refleksji nad tajemnicą serca Jezusowego, które patronuje placówce medycznej oraz uczelni, szczególną czcią obdarzał także jego poprzednik. Ojciec Święty przypomniał, że ostatnia encyklika papieża Franciszka, Dilexit Nos, poświęcona nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa, była w pewnym sensie jego duchowym testamentem. Serce człowieka może być siedzibą miłości ze wszystkimi jej duchowymi, psychicznymi, a także fizycznymi składnikami, ponieważ każda istota ludzka jest stworzona przede wszystkim dla miłości. Cytował jej fragment Leon XIV, zauważając, że tajemnica miłości Chrystusa powinna być inspiracją w życiu i pracy każdego człowieka.
1: W ambasadzie Polski przy Stolicy Apostolskiej zaprezentowano album fotograficzny Grzegorza Gałązki zatytułowany Najciekawsze chwile roku świętego 2025. Ta publikacja, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bernardinum, upamiętnia jubileusz nadziei, w który wpisał się też czas odejścia papieża Franciszka i wybór Leona XIV. Przypomina ona także o licznej obecności Polaków podczas tych historycznych wydarzeń, mówi ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.
3: Grzegorz Gałązka jest jednym z najbardziej rozpoznawanych Polaków w Watykanie. To jeden z najlepszych fotografów tu na miejscu. Ten album, który dokumentuje wyjątkowy rok, rok jubileuszu, ale też rok, w którym można powiedzieć cały świat patrzył na to, co dzieje się w Watykanie.
1: Papieska pomoc nieustannie płynie do najbardziej potrzebujących rejonów świata. Jak poinformowała Caritas Internationalis, Leon XIV wyasygnował 100 tysięcy dolarów na wsparcie mieszkańców Salwadoru, którzy zmagają się z dramatycznym brakiem wody pitnej.
2: Na terenie Salwadoru jedynie 10% wody nadaje się do picia, a w kraju nieustannie wybuchają epidemie chorób spowodowanych skażeniem wód. Nuncjatura Apostolska we współpracy z lokalnym kościołem miejscową Caritas prowadzi program Agua Segura, który wspiera proces uzdatniania wody, edukacji w zakresie higieny i badanie jakości wód. Jak informuje Caritas Internationalis, Leon XIV wsparł ten program kwotą 100 tysięcy dolarów. Papieska pomoc, która jest dla mieszkańców konkretnym znakiem bliskości Ojca Świętego, umocni lokalne struktury i przełoży się na poprawę jakości życia salwadorskich rodzin.
0: Były to wiadomości Vatican News. Krzysztof Tadej określił trzecią pielgrzymkę papieża jako najbardziej intensywną, podczas której padały z ust Leona XIV mocne słowa. Zdaniem dziennikarza TVP podróż na kontynent afrykański była pielgrzymką pokoju, przebaczenia, pojednania i wielkiej radości. Dziennikarz Krzysztof Tadej mówił na antenie Polskiego Radia, że doskonale podsumowuje tę pielgrzymkę to, że papież nosił ze sobą podczas całej podróży po Afryce zdjęcie muzułmańskiego dziecka.
4: Powiedział tak, że nosi ze sobą zdjęcie muzułmańskiego dziecka, które podczas wizyty w Libanie czekało z tablicą "Witaj papieżu Leonie", a w ostatniej fazie wojny to dziecko zostało zabite. I on przez całą tą afrykańską pielgrzymkę miał ze sobą to zdjęcie i ciągle mówił o pokoju. Pielgrzymka pokoju, przebaczenia, pojednania i wielkiej radości.
0: Pielgrzymka trwała 11 dni, zakończyła się w ubiegły czwartek. Leon XIV odwiedził Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. W ubiegłą niedzielę biskup opolski Andrzej Czaja wezwał wiernych do gorliwej modlitwy podczas nabożeństw majowych i czerwcowych. Prosił także, by w łączności z Ojcem Świętym prosić o dar pokoju dla całego świata, również by modlić się za maturzystów i o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Biskup wezwał także do modlitwy o powołania do sakramentalnego małżeństwa, jak również o rozbudzenie wiernych ducha jeszcze pełniejszego zaangażowania się w życie Kościoła. A dzisiaj biskup opolski zaprasza rodziny z całej diecezji do udziału w diecezjalnym święcie rodziny, które odbędzie się w Jemielnicy. Centralnym punktem święta będzie Eucharystia sprawowana w sanktuarium świętego Józefa. Poprzedzi ją procesja z kościoła Wszystkich Świętych, która rozpocznie się o godzinie 11 z udziałem księży biskupów, kapłanów oraz zaproszonych gości. O 14.30 odbędzie się nabożeństwo popołudniowe. Tradycyjnie po nim zaplanowano spotkanie z bractwem świętego Józefa, podczas którego przyjęci zostaną nowi członkowie. Ponadto od godziny 14 na łąkach przy ulicy Stawowej w Jemielnicy odbędzie się 13 jarmark cysterski, mówi wójt gminy Jemielnica Marcin Wycisło.
5: Sam jarmark, 14 start, parada rycerska i wszystko będzie się odbywało w tym roku na łące przy stawie kościelnym. Będzie oczywiście bieg podywkę dla rodziny, bieg charytatywny, gdzie będą występy naszych lokalnych zespołów. No i też o godzinie 17.30 w Jemielnickim Sanktuarium będzie występ zespołu Śląsk.
0: A 11 bieg charytatywny, podyżkę dla rodziny, to bieg, który wspiera działalność diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Zapisy będą możliwe bezpośrednio przed rozpoczęciem biegu. A teraz już czas na rozmowę. Witam serdecznie. Dzisiaj 1 maja, a moimi gośćmi są ksiądz profesor Erwin Mateja.
6: Witam, szczęść Boże majowo.
0: Ksiądz biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Diecezji Katowickiej Wojciech Pracki.
7: Kłaniam się nisko i chyba trzeba powiedzieć wiwat maj, 1 maj.
0: I ksiądz profesor Marek Lis.
6: No to dołączam się do pozdrowień i witania.
0: Ale ja dzisiaj będę chciał głównie mówić o takim panu, o świętym Józefie Rzemieślniku. Obchodzimy jego wspomnienie. Niech to będzie taki punkt wyjścia do moich pytań o uświęcenie przez pracę, a także o pytanie o powołanie. No właśnie, czy wybranie konkretnego zawodu ma jakiekolwiek znaczenie dla naszego zbawienia? Niedawno przeczytałem, że luterański etos pracy opiera się na przekonaniu, że każda uczciwa praca zawodowa jest formą służby Bogu i bliźniemu, i protestanci nie dzielą życia na takie życie święte zakonne i życie świeckie reszty społeczeństwa. Tak to wygląda?
7: Tak, to prawda. Dla luteranina właściwie nawet jego praca zawodowa powinna mieć wymiar sakralny. To jest takie łączenie się tego świata sakrum i profanum, ale w teologii Lutra to się bardzo mocno uwypukla i właściwie to się nie zmieniło do dnia dzisiejszego też w takim pojmowaniu, że każda nasza praca, którą wykonujemy, najczęściej realizujemy ją nie tylko dla siebie, ale dla innych ludzi, jest służbą. A jeśli jest służbą, no oczywiście za tę służbę też pobieramy wynagrodzenie, ale jeśli jest służbą, to mamy realizować to powołanie najlepiej, jak potrafimy, dołożyć wszelkich starań, uczciwości, kompetencji, i nie może nas taka byle jakość i brakorupstwo charakteryzować. W związku z tym, czy jestem mechanikiem samochodowym, czy jestem piekarzem, czy jestem lekarzem, czy nie wiem, pracownikiem stacji benzynowej, maszynistą, konduktorem, no cokolwiek by to nie było, informatykiem.
6: Żołnierzem?
7: Żołnierzem też.
6: Dziennikarzem?
7: Dziennikarzem też. No tak, no dziennikarze mają stać na straży prawdy najzwyczajniej w świecie. Tak słyszałem. I zadawać pytania. Więc to jest jak najbardziej, to też dziennikarstwo, to też jest służba, no byle to nie była służba tylko określonej grupie, prawda, osób zainteresowanych i wyznających podobne poglądy, tylko jednak służba społeczeństwu, żeby ta informacja była rzetelna i prawdziwa. Natomiast tak, no ma to być wszystko naszym powołaniem.
6: O pracy, popatrzmy, wielokrotnie wspomina Ewangelia. Dlatego, że mnóstwo przypowieści Pana Jezusa to są przypowieści, które mówią o takim właśnie wysiłku. Mamy rybaków, mamy prace domowe, kobieta, która bierze mąkę i zaczynia i piecze z niej chleb, która sprząta. Mamy pracę w winnicy i proszę zobaczyć, że bardzo ciekawy sposób z takich, wydawałoby się, prozaicznych, codziennych czynności Pan Jezus wyciąga wnioski dla nas, czytelników Ewangelii, dla swoich uczniów, wtedy słuchaczy, które wykraczają daleko poza jakby taki bezpośredni wymiar tylko i wyłącznie zarobienia pieniędzy, żeby się utrzymać. Bo jeżeli opowieść o dwóch synach, których Pan Jezus, których ojciec zaprasza do pracy w winnicy, jeden mówi tak, tak, tak, idę, a nie poszedł, a drugi mówi nie chce mi się, ale ostatecznie pójdzie, ta przypowieść staje się takim obrazem relacji człowieka wobec Boga. Czy to, że z radością odpowiedzieliśmy na jego wezwanie, a potem nic nie zrobiliśmy, albo inaczej, nawróciwszy się, ostatecznie Pana Boga posłuchałem, przeniesienie z jednej rzeczywistości w drugą pokazuje taką właściwie jedność tego Bożego zamiaru. Zresztą to pierwsze polecenie, które Pan Bóg daje, Księga Rodzaju nam się tutaj kłania, o czym mówi? Czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli chodzi o podejmowanie wysiłku, który staje się równocześnie swoistym współuczestnictwem w dziele stworzenia. A więc pracować, no to jest rzecz niebagatelna.
8: I dobrze, że ksiądz Marek tutaj zwrócił uwagę, że właściwie my, motywując siebie albo innych do pracy, no sięgamy do Pisma Świętego. Ale ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. My też mamy dokumenty Kościoła, różne dokumenty, które papieże wydali od Leona XIII poczynając. Bardzo ważne dokumenty, nie będziemy ich tutaj po łacinie nazywać. Jan Paweł II napisał, encyklika właściwie to jest. No a oprócz tego mamy katechizm Kościoła katolickiego, gdzie jest wszędzie mowa o tym, że człowiek został od samego początku wysłany, aby sobie czynić ziemię poddaną i ma tę zdolność tak wykorzystywać, żeby utrzymać siebie, swoją rodzinę, żeby nie żyć jakoś tam po dziadowsku, przepraszam za wyrażenie, tylko godnie z owoców pracy rąk ludzkich, ale też z drugiej strony, że nie ma prawa niszczyć tej ziemi, tylko ma ją szanować. A my teraz w dobie mówienia o Zielonym Ładzie, to musimy popatrzeć, jak wyglądają te nasze pola i kultura agrarna. Ja pamiętam, ja ze wsi pochodzę, ze Szczedrzyka, to jest nad Jeziorem Turawskim, jak kiedyś na tych polach były miedze między działkami poszczególnych rolników, niewielkich rolników, i na tych miedzach były kuropatwy, inne jakieś tam ptaszki,
6: zajączki
8: na przykład, i to się szło na spacer, a tu coś tam z tych miedz wyskakiwało, bo tam miały schronienie. A dzisiaj tych miedz nie ma. Jest jeden wielki areał, gdzie jak wjedzie traktorzysta, to tnie tę ziemię bezlitośnie i już sarenki się nie spotka prawie wcale. Chociaż chyba, że z czasami z lasu przylecą, żeby się wody napić w jeziorze. Więc to jest, myślę, bardzo istotny element jednak tego naszego spojrzenia na efekty naszej pracy. To nie ma być tylko tak zwana wydajność. Parę dni temu taką audycję oglądałem, że ktoś gdzieś mówił, że w Niemczech już 20 tysięcy młodych ludzi się szykuje do wyjazdu, bo nie widzi szans znaleźć godną pracę, dlatego że się sprowadza towary, które są wykonane w sposób naprawdę nieuczciwy i bez poszanowania przyrody, gdzie w dalekiej Azji, w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli my patrzymy, chcemy spojrzeć na miejsce pracy w naszym życiu, to musimy to też zobaczyć globalnie, światowo. I nie możemy przyzwalać naszymi nie do końca przemyślanymi decyzjami na to, że to, że my mamy świeże, czyste powietrze, to nie znaczy, że gdzie indziej to powietrze jest strasznie, a to strasznie zatrute.

0: pozostajemy w tej pracy. Ja chciałem się, księży, zapytać, jak świadczyć o wierze, jak już jesteśmy w tym miejscu pracy. Chodzi mi o te nasze takie czasami spory w kraju, czy ten krzyż musi być na ścianie, czy nie musi być, czy ja jako na przykład zaangażowany chrześcijanin powinienem w moim miejscu pracy, w każdym pokoju zawiesić krzyżyk, a potem go bronić jak niepodległości, czy po prostu jak przychodzę do pracy i chciałbym mieć ten krzyż, to sobie wyciągnąć z kieszonki, położyć przy klawiaturze, po skończonej pracy go sobie schować i nie mieszać się w to, czy u mnie w pokoju jest ten krzyż, czy nie, czy ktoś go powiesił, czy ktoś go ściągnął. Jaki zachować stosunek na przykład do takiej manifestacji wiary w pracy?
1: Niepodległość to już została dawno wywalczona, panie redaktorze, więc znaczy ja uważam tak.

0: może trochę spłycające, ale emblematy religijne nie przeszkadzają. I jeśli ma to być jakieś zamanifestowanie wiary, złożenie świadectwa, no to dlaczego nie? Natomiast są ludzie, których to też ewidentnie razi. No i trzeba szukać jakichś kompromisów. I tak sobie myślę, pan redaktor sam sobie odpowiedział na pytanie. Moje biurko to moje terytorium, więc sobie mogę tam położyć, co chcę i nie ma problemu i nie muszę teraz narzucać tego na jakimś tam ogólnym, w ogólnie wyeksponowanym miejscu. Jeśli mam ten krzyż czy cokolwiek innego u siebie na biurku, też na przykład widzę po moich prawosławnych przyjaciołach, że tam musi być obrazek świętego na przykład w samochodzie, tak jak katolicy często na lusterku wieszają różaniec. Coraz rzadziej to się dzieje, różaniec. Tak? Prawosławni mają obrazki świętych gdzieś tam w te kanaliki wentylacyjne wetknięte i no i już, i mają, i jest to dla nich ważne. Luteranin to ma z tym troszeczkę problem, bo powinien czytać Biblię, ale no nie zawsze tą Biblię ze sobą wozi, prawda, i nie zawsze ona jest wyeksponowana, ale na przykład będąc w Egipcie, słuchajcie, w każdej taksówce w Egipcie na podszybiu leży Koran i ten Koran faktycznie jest czytany. I tu ja jestem daleki od jakiegoś takiego skrajnego zaangażowania czy przesadnego zaangażowania religijnego, ale tutaj naprawdę chylę czoła. Chylę czoła przed tym, że no może niekoniecznie w miejscu pracy, ale kiedy jakiś tam urlop spędzałem w dużym hotelu i miałem okno vis-a-vis pralni akurat i tam był takie pomieszczenie otwarte, dywan rozłożony i tam o porach modlitwy regularnie ci mężczyźni się spotykali i się modlili i nie czuli się skrępowani. Tam nie było żadnego imama. Jest czas modlitwy, mamy w islamie 5 pór modlitwy i oni się po prostu regularnie gromadzili i tej modlitwie oddawali. To była też wspólna zgoda oczywiście tych panów. Zresztą to jest też zjawisko dość powszechne, że jest czas modlitwy w krajach arabskich, no to dywanik i modlitwa następuje. Ja uważam tak, no to zawsze to jest kwestia dobrych proporcji i dobrego smaku, żeby to było świadectwo, ale żeby to świadectwo też nie wiązało się z jakąś nachalnością czy dominacją i oczekiwaniem teraz, że wszyscy muszą tak samo, bo każdy swoją pobożność też przeżywa indywidualnie. No luteranin raczej nie będzie miał emblematów takich religijnych na biurku, tylko będzie miał swój czas w domu raczej nad lekturą Biblii, nad Słowem Bożym i modlitwą. I to będzie jego i nie będzie potrzebował tutaj krzyża, różańca, ikony, obrazka, czegokolwiek. Aczkolwiek są też luteranie, którzy może niekoniecznie święte obrazki, no ale ten krzyż w takim wymiarze powiedzmy elementarnym muszą mieć, bo jest to dla nich ważne, czy zapalona świeca. No to jest bardzo różnie. Znaczy, myślę, że to jest tak, z jednej strony, żeby nie przekroczyć granicy dobrego smaku, a z drugiej strony, żeby zawsze była jakaś taka zgodność wśród współpracowników, no i wtedy jest w porządku.
1: Ale myślę, że trzeba pójść głębiej, bo jest taka piękna przypowieść o domu zbudowanym na skalę i domu zbudowanym na piasku. I punktem wyjścia tej przypowieści są takie słowa Pana Jezusa, taka dość okrutna diagnoza rzeczywistości. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. I ta przypowieść pokazuje konieczność takiej głębokiej wewnętrznej uczciwości. No bo ostatecznie jak spojrzymy sobie na te obrazy, które Pan Jezus w wyobraźni słuchaczy wytwarza, no to widzimy dwa domy identyczne. Tak samo zbudowane, pewnie według tego samego projektu, równie udane, równie piękne, równie wygodne, tylko problem tkwi w tym, co niewidoczne. Czyli na czym ten dom został oparty? Czy został postawiony od tak na powierzchni i wtedy wystarczy troszeczkę wichury i burzy, która no, podmyje ten piasek, na którym zostało to wszystko postawione i mury już nie mają oparcia, czy też jest zbudowany na fundamencie. I to, co tu chyba jest ważne, to nie to, co widoczne. Bo to łatwo sobie taki zewnętrzny emblemat wywiesić i pokazać, tylko istotniejsze jest to, co jest niewidoczne. A to, co jest niewidoczne, to jest ta wewnętrzna uczciwość człowieka. To jest to wewnętrzne przekonanie, że jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, to ta moja wiara ma się przejawiać w tym, jak

0: chociażby spełniam moje obowiązki. I pewnie to są rzeczy oczywiste, ale chyba nie dość przypominać, zwłaszcza jeżeli się pracuje, myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia różnych współpracowników, a może też uczniów, a może też studentów, a może ludzi, którzy za swoją pracę potem przedstawiają wysiłek zrealizowany przez taki czy inny model sztucznej inteligencji, gdzie tej pracy uczciwie wykonanej nie ma. I co z tego, jeżeli nad tym będzie pobożny emblemat, a nie będzie autentyzmu? Wracając zresztą do tych różnych emblematów, przyznam się, że coraz z większym takim, nie chcę powiedzieć wstrętem, ale niesmakiem, to może jest jeszcze jest ten etap, wywołują we mnie właśnie taki niesmak te różne pobożne obrazy generowane przez AI, które wynikają gdzieś tam ze złożonego zamówienia, wygeneruj mi obrazek taki i taki, gdzie w tym widać jakiś okrutny fałsz i nieprawdziwość. I myślę zresztą, że to dotyczy także tej sfery zewnętrznej, to czym my się chcemy otoczyć. Myślę, że tutaj taki postulat to jest: otaczajmy się rzeczami prawdziwymi. I bądźmy też prawdziwi w tym, co robimy. Tu zresztą myślę, problem jest większy. Zanussi w jednym ze swoich filmów, Obce ciało, przywołuje taki bardzo ładny wątek do wielkiej korporacji. Przybywa człowiek, Włoch, który na palcu nosi różaniec. I szefowa tego oddziału korporacji mówi: ale co on ma na tym palcu? Obrączkę jest żonaty? Nie, to jest taki różaniec. Powiedz mu, że u nas emblematów religijnych nosić nie można. Więc tu nawet nie jest krzyżyk wystawiony gdzieś na pokaz zewnętrznie, tylko na tę prowokację oczywiście ten Włoch odpowiada, przychodzi do gabinetu tejże szefowej, dywanik, mówi: ale czy dywanik mogę mieć? No bo ja jestem muzułmaninem. Dywanik oczywiście tak. Więc tu też uwaga, w którą stronę ta wrażliwość negująca zostaje skierowana. Bo bywa niestety tak, że takie przejawy, te zewnętrzne chrześcijaństwa, są z różnych powodów odrzucane. Ale nikt się nie ośmieli odmówić pobożnemu Żydowi, by przyszedł ubrany w jarmułce. I nikt się nie ośmieli przeszkodzić pobożnemu muzułmaninowi, żeby o swojej porze dnia poszedł, nawet nie publicznie, tylko znalazł sobie jakieś pomieszczenie, żeby odmówić tę swoją przepisaną modlitwę. Więc myślę, że to nie tyle wynika z jakiejś zewnętrznej zgody, ale z szacunku po prostu dla tego, co kto wnosi w sercu.
1: Przypomniała mi się historia, jak ksiądz profesor Marek opowiadał, sprzed kilkunastu lat bodajże linia lotnicza British Airways zakazała swoim pracownikom noszenia krzyżyków, biżuterii. I to wywołało też spore kontrowersje. Ja myślę, że też w kontekście takim, jeśli chodzi o biżuterię, czy różaniec na palcu, czy zawieszony, obojętnie jakby to miało być, w religijności mamy też pewien kontekst kulturowy bardzo mocno zawarty. Tak jak ta jarmułka, tak jak charakterystyczny wygląd, tak jak też przecież muzułmanie mają w cudzysłowie swój różaniec, prawda, też tam są te kuleczki, które...
0: Sznury modlitewne,
1: dokładnie, które podobnie jest w buddyzmie, też są takie sznury modlitewne. Nawet luteranie mają takie swoje bransoletki, to się nazywa perły życia i każda z nich jest przypisana określonemu symbolowi, to bardziej, powiedzmy, pobożność szwedzka, tutaj luterańska, z tym się wiąże, więc to też w takim szerokim zakresie pewnej kultury religijnej się mieści i tak samo ten krzyżyk w najprostszej formie, który nosimy. Bardzo często też w Egipcie się z tym spotkałem, że Koptowie mają wytatuowany krzyż. Mhm.
2: Na
1: rękach, dokładnie. Więc to w tym zakresie myślę, że też należy unikać pewnej przesady niepotrzebnej.
2: Ja dziękuję za te słowo, że te nasze znaki religijności, krzyż, różaniec, cokolwiek innego, on też ma ten wymiar, wpisuje się w ten wymiar kulturowy. O czym się przekonałem, i to pozytywnie, kilka tygodni temu, kiedy, pamiętajmy, na Kaszubach była ta dość głośna sprawa, że w szkole nauczyciel nakazała zdjąć krzyż i wtedy dzieci zaprotestowały, a zaraz za nimi przyszli rodzice i też zaprotestowali. I potem było szereg pytań w mediach naszych, pod adresem ludzi świata polityki i zaskoczył mnie jeden pan, to jest prawie wszyscy znamy, który powiedział: ja jestem niepraktykujący, choć ochrzczony, ale uważam, że Polska to jest kraj, który jest krajem w zdecydowanej większości ludzi ochrzczonych i dlatego znak krzyża nie powinien tu nikomu przeszkadzać. Nie powinien tu nikomu przeszkadzać. I ja nie jestem za zdejmowaniem krzyży. Czy to w szpitalach, czy w szkołach, czy w urzędach, jeżeli ktoś w tym urzędzie chciał krzyż powiesić, bo są tam na przykład pracują 3 urzędniczki, wszystkie są katoliczkami na przykład. Natomiast jeszcze jest inna sprawa, mianowicie nas nie dziwi to, że jeżeli jedziemy do jakiegoś kraju arabskiego, to mamy w pokoju właśnie Koran, bo to już też spotkałem w hotelu wielokrotnie. Ale dziwi mnie to, że jestem na Opolszczyźnie w pewnym hotelu, już nie będę mówił, bo ostatnio byłem, takie sympozjum tam było, nowy hotel, i potem jeszcze pytałem: macie w waszym pokoju krzyż? Nie. Macie Pismo Święte? Nie. To już jest Polska. To jaka tu musi być, że tak powiem, mentalność tego właściciela hotelu, że on czegoś takiego religijnego nie znalazł miejsca dla tych krzyży czy dla Pisma Świętego. Jeszcze większym szokiem dla mnie było to, jak zostałem poproszony, nie wiem, czy już o tym nie mówiłem, bo to już było ponad rok temu, może z dwa, na otwarcie pewnego gabinetu odnowy biologicznej. No i byłem tam, były trzy gabinety. No i ja jeszcze pytałem, czy mam tam przyjść jako ksiądz, żeby się odmówić jakąś modlitwę związaną z poświęceniem tego domu, czy pobłogosławieniem go, poprawniej mówiąc. Nie trzeba. No i potem tak się pytam właściciela: no a tutaj nie widzę krzyża. A, bo proszę księdza, my jesteśmy już wyedukowani i my wiemy, że trzeba być politycznie poprawnie myślącym, bo jakbym powiesił krzyż, to musiałbym też powiesić gwiazdę Dawida i półksiężyc muzułmański. Mówię: tak, to niech pan jedzie sobie do jakiegoś gabinetu odnowy w Izraelu i że tam oprócz gwiazdy Dawida zobaczy pan krzyż, albo w kraju arabskim zobaczy tam też krzyż. Nie ma takiej opcji.
1: Szczególnie w Iranie.
3: No. Zacznijmy od tego, że akurat gwiazda Dawida nie jest żadnym symbolem religijnym,
2: no nie, ale
3: państwowym,
2: ale
3: jest to jakże upraszczające sprowadzenie, zresztą bardzo, bardzo niebezpieczne, judaizmu do Izraela.
2: No to też jest prawda, ale czy nam teraz w tych czasach, kiedy mamy ambasadora Stanów Zjednoczonych, człowieka, który ma ciągle przykrycie głowy, taka jarmułka, przeszkadza, czy ktoś każe mu ją zdjąć, bo mnie obraża? Nie. Ale ja tak myślę, bardziej, żeby pozytywnie coś powiedzieć, to popatrzcie, w swoim czasie papież Jan Paweł II był z pielgrzymką w Zakopanem, gdzie ołtarz był przed krokwią. Miałem okazję też tam być. Jakie on tam wtedy płomienne kazanie powiedział na temat krzyża i wskazywał na ten od Giewontu i wspomniał, a tam ten ostatni to jest na Helu. I to były czasy, kiedy krzyże wracały do naszych szkół i tak dalej, i tak dalej. Mówi: dobrze, że w kraju katolickim, jakim jest Polska, czy chrześcijańskim, jak jest Polska, już nie pamiętam, powiedział, zaczynają krzyże być pewnym znakiem, że tu mieszkają chrześcijanie, że tu się modlą chrześcijanie, że tu idą na wycieczkę na Giewont, żeby pod krzyżem tam być, a nie skakać po nim, bo to już się też takie incydenty mnie zdarzały. Natomiast jeszcze jedną mam taką uwagę tu na Śląsku przynajmniej, którą już dawno poczyniłem sobie i z którą się podzielę, może to jest poza nami, poza naszym regionem także obecne, ale te starsze domy, które były budowane czy to przed wojną, czy po wojnie, i jak miały elewację, to w tej elewacji w szczycie był zawsze krzyż, a bardzo często jeszcze była... Tak, a bardzo często była taka wnęka i było miejsce dla figury Matki Bożej. Dzisiaj pokażcie mi nowy budynek na naszych osiedlach, gdzie coś takiego jest. To jest zmiana mentalności pod wpływem tych wszystkich
1: prób. A to było naturalne wtedy.
2: Oczywiście, że to było naturalne. Ktoś by tego nie zrobił, to by się zdziwił.

0: Chciałbym wrócić do świętego Józefa Rzemieślnika. Czy ten święty Józef może nas czegoś nauczyć? Bo ja tu taką mam pewną wątpliwość, bo z jednej strony ten święty Józef w tym Piśmie Świętym jest tak mocno schowany, wycofany, nic nie mówi, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał z drugiej strony, że jest tym ojcem Pana Jezusa. Po prostu prawie go nie ma, a z drugiej strony mamy stowarzyszenia świętego Józefa. Święty Józef jest nam tutaj przedstawiany, przynajmniej w tej katolickiej kulturze, jako wzór ojca, wzór pracownika, wzór tego. Ja mówię, ale to no, z trzech zdań w Piśmie Świętym nam jest tutaj wzór mężczyzny zbudowany.
1: Ale byle kogo to by sobie Pan Bóg nie wybrał na opiekuna
0: swojego
1: syna.
0: Ale to wszystko jest właśnie taka, że tak powiem, ekstrapolacja, tak? Że jeśli coś takiego, no to musiałoby tak być. Chociaż tak naprawdę my o nim prawie nic nie wiemy.
2: Ale wiemy, że był oblubieńcem Matki Bożej i dlatego 19 marca, choć jest Wielki Post, zawsze przerywamy ten pokutny i post charakter tego dnia i mamy uroczystość ku czci świętego Józefa Oblubieńca. I proszę sobie wyobrazić, ile w tym dniu jest głoszonych kazań o świętym Józefie. I co nie potrafią wyrazić w te kazania wpleść kaznodzieje. Ale pamiętajmy też, że mamy tradycję, która potem jest zawarta w apokryfach na przykład. I to jest w dużym stopniu też taka niebiblijna działka, która tworzyła od początku pewien obraz tego świętego Józefa, o którym można było wnioskować na podstawie tego, co on robił przez ten cały czas, jak jako oblubieniec dowiedział się, że oto ma być teraz opiekunem Jezusa, który nie jest jego dzieckiem, jak potem słuchał anioła posłuszny i jedzie, ucieka do Egiptu i opiekuje się tym Jezusem i szuka go, jak są już w Nazarecie i dowiadujemy się, że Maryja mówi: co żeś to nam uczynił, synu? Ojciec twój i ja, tam jest słowo ojciec twój i ja. A więc tutaj się tworzyła ta otoczka, kim ten Józef jest. Jeżeli jest ojcem, no to musiał też pracować na swoją rodzinę. Owszem, mamy też w różnego rodzaju ikonografii pokazaną Maryję, która gdzieś tam na czółnie jakimś tam coś robi, jakąś chustę czy co, ale Józef jest zawsze pokazywany jako ten, bo jest o Jezusie mowa, że jest synem cieśli, czyli był autentycznym robotnikiem, pracownikiem, który zarabiał pracą rąk swoich na utrzymanie Maryi, Jezusa i samego siebie. No i ten Józef Oblubieniec, on też stał się podstawą do tego, że jego kult się w wielu zakątkach świata dobrze rozwijał. Tutaj my mamy najbliżej takie szczególne sanktuarium w Kaliszu oczywiście, gdzie widać, że ten kult świętego Józefa tam się naprawdę dobrze rozwija i to jest miejsce pielgrzymek z różnych stron, które tam przyjeżdżają. Ja już nawet powiedziałem teraz właśnie, jak miałem spotkanie z bierzowańcami, akurat 19 marca, mówię, a czy wy wiecie, gdzie tu w pobliżu jest takie dość duże sanktuarium znane świętego Józefa Oblubienica Maryi? A oni do mnie mówią: tak, w Kaliszu. A skąd wiecie? Pani nauczycielka dzisiaj nam to powiedziała w szkole. No i mnie zaskoczyła, ubiegła mnie. A więc było to bardzo pozytywne z jej strony. I powiedziałem: to słuchajcie, powierzmowanie, może zrobimy sobie wycieczkę do Kalisza, jak żeście tam jeszcze nie byli. I oczywiście zaraz zapadła decyzja, ależ tak, oczywiście jedziemy do świętego Józefa. My pamiętajmy, że przy Kaliszu jest, zwłaszcza tam przy seminarium, jest tak duży ośrodek myśli józefologicznej i tam się rozwijają te wszelkie badania, jak wygląda kult świętego Józefa w całym świecie, który kult jest poprawny i godny polecenia, a który już tak trąci troszeczkę nie do końca zdrową pobożnością. No i z tego co wiem, to tam raz do roku jakieś sympozjum się też odbywa w tym ośrodku.
3: Są. Tutaj rzecz istotna i myślę, że to co ksiądz Erwin powiedział, spróbuję jeszcze dopowiedzieć troszkę ewangelicznie i biblijnie. Po owocach poznacie ich. I tu rzeczywiście nie mamy wprost zapisanych słów Józefa. Aczkolwiek ewangeliści sugerują, że nie był człowiek

0: milczący. No bo w momencie, gdy przychodzi to dzieciątko oczekiwane na świat, to jak ewangelista podsumowuje, Józef nazwał go imieniem
1: Jezus,
0: które dał, czy podpowiedział anioł. No czyli to Józef czyni, czyli on go usynowił.
2: Bo to była funkcja ojca.
0: To była funkcja ojca, więc nadaje imię. To, że się budzi, czy tam anioł mu w nocy daje, słuchaj Józefie, macie uciekać. No to co, na migi się porozumiewał z Maryją? Nie, no tłumaczył, rozmawiał. A to, że ewangelista nie zapisuje słów, no to jest zupełnie mniej istotne.
1: Uważam to, że to jest oczywiste.
0: To jest oczywiste. Natomiast myślę, że tu się nie ma co dziwić, że spoglądamy na dzieło, które jest dziełem również Józefa, czyli święta rodzina, czyli sam Jezus. I tu nawet nie tylko chodzi o to, że określają go niektórzy ze zdziwieniem, czyż to nie jest syn cieśli? Skąd u niego taka mądrość? No więc tu od razu to pytanie, co musiało się w tym domu w Nazarecie dziać, jeżeli ci, którzy słyszeli Jezusa w synagodze nazaretańskiej, wiedzieli, okej, to ten człowiek, on tam, jego tata tu się zajmował stołami, stolarką budowlaną i wszelkim innym, bo to określenie jest dużo szersze niż taki tylko cieśla w dzisiejszym rozumieniu, to jest budowniczy także. No ale skąd się bierze ta mądrość? To nie jest tak, że Pan Jezus dostał tę mądrość wlaną prosto w głowę przez Ducha Świętego z nieba. On się tej mądrości uczył w domu. On się pobożności i wiary uczył w domu. A więc modlitwa, a więc znajomość Pisma Świętego, to wszystko wynika z tego, kim są jego rodzice, w jakiej atmosferze wzrasta. Więc tutaj możemy widzieć w tym pięknym człowieczeństwie, w pięknej wierze samego Pana Jezusa oddziaływanie najbliższych, w tym Józefa. Myślę zresztą, że też przypowieści, które mówią o pracy, chociażby te przypowieści mówiące o budowaniu, o stawianiu czegoś, o konstrukcji, one mogą wynikać z takiego doświadczenia bardzo osobistego, tego, co Pan Jezus widział i pewnie współpracował z tym swoim tatą, opiekunem, no ale przecież nazywanym na kartach Ewangelii Ojcem.
1: Jakby nie liczyć tych pierwszych lat niemowlęcych czy dziecięcych, to cała reszta aż do 30 roku życia to była współpraca z Józefem, można przypuszczać. I to zatem miał Jezus doskonałą okazję, żeby od Józefa się uczyć pewnego etosu pracy, a potem to wplatać do swoich przypowieści.
0: Tu oczywiście są te apokryfy, które dopowiadają bardzo różne rzeczy, no bo faktycznie historycznie o tym Józefie wiemy niewiele. Poczynając od tego, czy to był rzeczywiście, jak się czasem go przedstawia, taki staruszek, który się opiekował.
1: W kolędzie się nie śpiewa i Józef stary, tylko i Józef święty.
0: I Józef święty. No tu jakby treść teologiczna nad biograficzną przeważa. Znika też ten Józef w niepewności, no więc domyślamy się, że zmarł, zanim Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, nauczanie, ale to, co widać, no to widać to oddziaływanie poprzez nauczanie, postawę, słowa, w ogóle całość człowieczeństwa Jezusa.
1: No i święty Józef jest też, pamiętajmy, patronem dobrej śmierci, dlatego że Jezus był przy jego śmierci, bo Józef, jak z tego wiemy, zmarł przed śmiercią Pana Jezusa i to jest też takie pobożne i bardzo religijne, jeżeli my za pstronictwem świętego Józefa modlimy się także o dobrą śmierć, żebyśmy nie umierali gdzieś tam za parawanem, bez rodziny, bez Pana Jezusa, bez księdza, który udzieli namaszczenia chorych, wyspowiada i tak dalej. To jest, mamy świętą Barbarę, też patronkę dobrej śmierci, bractwa dobrej śmierci i to są zawsze jest taki patron, to jest przeważnie Józef.
2: Właśnie myślę, że na te współczesne czasy takie przebodźcowane tych celebrytów, tych wszystkich ludzi, którzy chcą być postrzegani jak najczęściej, jak najbardziej. Święty Józef mógłby być takim przykładem właśnie takiego spokoju, takiej pokory, takiej męskości, bez takiego blichtru, tylko po prostu cichy, spokojny, pracowity ojciec, tak?
1: Ja myślę, że właśnie tego uczą się ci wszyscy panowie, którzy należą w naszej diecezji do Bractwa Świętego Józefa i mają swoje regularne spotkania w Jemielnicy, gdzie jest centrum tego kultu. Gdy idzie o naszą diecezję, to jest zasługa naszego biskupa Andrzeja, który bardzo się starał, żeby ten związek Jemielnicy z Józefem jakoś rozwinąć. I to się udało.
3: To zresztą bardzo piękne zaangażowanie cystersów. Ksiądz Ernest wspominał o Kaliszu.
1: Tak.
3: A ja dopowiem o jeszcze jednym pięknym miejscu i to takim rzeczywiście artystycznie niesłychanie udanym, mianowicie Krzeszów.
1: Tak.
3: Tu oczywiście trzeba pojechać w stronę Wałbrzycha, to są te okolice, gdzie też byli cystersi i ci cystersi zaangażowali sobie pochodzącego zresztą z Królewca malarza Michaela Wilmana, który w przecudowny sposób
1: tak
3: wymalował, zresztą te dzieła Wilmana są w różnych miejscach w Polsce rozproszone, to co znajdowało się w tych dwóch dolnośląskich opactwach cysterskich, te wielkoformatowe obrazy trafiły chyba w głównej mierze do
1: Warszawy.
3: Do Warszawy. Chociażby apostołowie, czy też męczeństwo apostołów, ale ten tak zwany Kościół Bracki, a więc nie sama główna świątynia, tylko kościół znajdujący się z boku, z lewej strony, no to jest cała wizualna, graficzna opowieść o świętym Józefie, właśnie bardzo ewangeliczna, bardzo biblijna, bo Wilman, zresztą z pochodzenia luteranin, on tę Ewangelię wizualnie przetwarzył, pokazując te sceny, o których z Ewangelii wiemy.
2: I tym zaproszeniem do odwiedzenia Krzeszowa kończymy dzisiejsze wydanie programu Effata. Dziękuję bardzo serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli ksiądz profesor Marek Lis.
3: Dobrego dnia życzę.
2: Ksiądz biskup Wojciech Pracki.
4: Udanej majówki.
2: I ksiądz profesor Erwin Matyja.
1: A ja życzę opieki świętego Józefa.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułak, czyli ja. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studiu jest od razu mój pierwszy gość, Jakub Jaskółowski. Cześć Jakubie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Kuba jest autorem komiksu, o którym troszeczkę opowiemy, ale będziemy też opowiadali o historii, o pracy w archiwach, o bardzo wiele różnych kontekstów tutaj, myślę, się pojawi, dlatego że chociaż komiks ukazał się w słynnym, bardzo renomowanym wydawnictwie Kultura Gniewu, stali słuchacze wiedzą, bo z Kultury Gniewu bardzo często komiksy wam prezentuję, więc jakby cieszę się, że nareszcie nie tylko ja opowiadam, czy też z Magdą Najbar z Mediateki, ale mam nareszcie autora z Kultury Gniewu, co bardzo, bardzo mnie cieszy, bo to rzeczywiście bardzo dobre wydawnictwo, ale też powiem, bo to jest twoja pierwsza książka, pierwszy komiks i trafienie do dobrego wydawnictwa, no to oznacza, że udało ci się stworzyć naprawdę atrakcyjną, także graficznie, historię. Sukces.
2: To jest sukces niewątpliwy. Bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś. To, że trafiłem do Kultury Gniewu, nie było dziełem przypadku. Ja chciałem wydać ten komiks w Kulturze Gniewu i wiedziałem to od momentu, w którym zdecydowałem się stworzyć ten komiks, a mając doświadczenie czytania komiksu Paco Rocky Dom, która została wydana w Polsce właśnie przez Kulturę Gniewu, poczułem jakieś pobratymstwo z fabułą, która była w komiksie Rocky. I wiedziałem, że miało to być Kultura Gniewu, dlatego cieszę się, że to wyszło na samym początku naszej rozmowy, bo mam w sobie ogromne poczucie wdzięczności dla całej ekipy wydawnictwa, dla redaktorki, która to robiła, dla Szymona Holzmana, który jako pierwszy widział kilka sampli, a później cały komiks, który narysowałem i który zdecydował się jednak na to, że ten komiks się ukaże, i no, dla mnie to była wielka rzecz, wciąż jest.
1: No tak, to prawda, i powiem, że jest to tyle dla mnie zrozumiałe, że rzeczywiście Kultura, i mówiłeś o komiksie Dom, też czytałem komiks Dom, zresztą generalnie Kultura Gniewu nie boi się, przede wszystkim to są komiksy dorosłe, dojrzałe, o bardzo poważnych, trudnych tematach, dramaty psychologiczne, naprawdę przejmujące historie, bardzo też różnorodne, jeżeli chodzi o kreskę. O tobie i nawet Kultura Gniewu to pisze na swojej stronie, że jesteś samoukiem, czyli nie jesteś takim twórcą komiksowym, który skończył Akademię Sztuk Pięknych, od dzieciństwa rysuje, kształci się, zdobył wszystkie potrzebne dyplomy, no i teraz wiadomo. Jako samouk to też nie jest taka prosta sprawa, ale myślę sobie, że Kultura Gniewu też tutaj wyczuła, że nie jest ważny jakby artyzm kreski, ale jej oryginalność. Czy tobie udaje się kreską też, rysunkiem, oddać emocje, dynamikę, te różne rzeczy? Bo to są chyba te sprawy bardzo trudne, bo opowiedzieć historię, no to jedno, historię mam w głowie, pozbierałem różne fakty, chciałbym ją opowiedzieć, no ale trzeba to wszystko ułożyć, czyli mieć gotowy scenariusz.
2: To prawda. Wydaje mi się, że odbiór kreski czy odbiór sztuki jako takiej wizualnej jest kwestią indywidualną. Rzeczywiście jestem samoukiem i rysuję właściwie tylko dla siebie, i komiks, który stworzyłem pierwotnie, też nie miał być komiksem tak naprawdę, o czym możemy zaraz, do czego zaraz możemy zwrócić. Natomiast rzeczywiście pamiętam dzień, w którym Szymon Holzman wziął mój komiks jeszcze niewydrukowany, były kartki, czy też na tablecie to miał, i spojrzał na rysunki, na fabułę i też wprost stwierdził, tam się tekst bardziej broni i fabuła. Natomiast rysunki spojrzał, wydaje mi się, takim okiem nauczyciela, który mówi, no masz, przejdziesz, masz te truje i przechodzisz dalej. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Natomiast dla samego komiksu uważam, że ta kreska, która tam się pojawia, którą ja osobiście nazywam infantylną, znakomicie się sprawdza. Ten kontrast pomiędzy tym dramatem a tragedią, która zawiera się w całej tej fabule i w całym życiorysie mojego dziadka razem z tą kreską, jest na tyle niesamowity, że to czasem to szokuje. Ja to czuję, czytając to. a domyślam się, że na inne osoby może działać to jakby w ten sam sposób. I myślałem na początku, podchodząc do tworzenia komiksu, żeby on miał troszeczkę inną wymowę, ale po kilku pierwszych stronach, które narysowałem, a które były jakby moje, w sensie ten rysunek był mój, ja wiedziałem, że jest mój, wiedziałem, że ja tego nie zmienię. Nie zmienię tego w czasie, w którym powinienem był stworzyć jakby cały komiks i muszę się przyznać, że na szczęście, w sensie po kilkunastu stronach wiedziałem, że to może być to. Oczywiście są niedociągnięcia i mankamenty, z których ja się tu nie będę teraz spowiadał, natomiast ja jestem ich świadom, ale sądzę, że one, nie one mówią jakby o sile tego, tej historii.
1: Aha, ja bym się przychylił do tego, że to czasami, jak powiedziałeś, nawet troszeczkę może infantylna, może prosta kreska, może nie do końca doskonała, jednak bardzo dobrze wpisuje się w historię. Tutaj już, jak słuchaliście, Kuba powiedział, historia dziadka i rzeczywiście jest to w gruncie rzeczy historia dziadka, ale myślę, że znacznie, znacznie więcej. A dlaczego tak jest i o co dokładnie chodzi, o tym za chwilę wam jeszcze opowiemy. Zostańcie z nami, za chwilę do was wrócimy.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Jakub Jaskółowski. Rozmawiamy o komiksie, a ja teraz mnie tknęło, że mówiłem, że historia dziadka, a cały czas nie wymieniłem jeszcze jego tytułu. Życie Kola z kresów po kres. Z kresów, czyli te kresy przez dużą literą pisane, czyli te kresy dawnej Rzeczpospolitej. I też można się domyślić, tam urodził się, żył twój po prostu dziadek.
1: Tak.
0: Ale skoro z kresów po kres, no to jeżeli dziadek żył wystarczająco długo, patrząc na logikę metryk i roczników, to zakładam, że na tych kresach nie został, z tych kresów został wypędzony. I ty, jako jego potomek, już urodziłeś się tutaj po prostu w Polsce. Wiem, i tutaj no, muszę to powiedzieć, że wiem, bo mieliście Państwo okazję słuchać też w audycji w tygodniu, w audycji Więcej Kultury, rozmowy z Moniką Ostrowską, która zaprosiła Jakuba do Opola w ramach też współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód, bo jest to ta tematyka bardzo, bardzo bliska temu, czym stowarzyszenie się zajmuje. I tam już wtedy też powiedziała, że chodziliście razem do szkoły.
1: To prawda.
0: Więc wiemy, że Kuba chodził do szkoły, nie wiem, czy w Opolu, czy na Opolszczyźnie, bo urodziłeś się chyba i mieszkałeś w Domecku. Wiem, że...
1: Urodziłem się w Niemodlinie.
0: Niemodlinie nawet. O, tak, proszę. Tak. A dziadek trafił do Łambinowic. To tak. Jeszcze. No, czyli rzeczywiście najlepiej mówić z Opolszczyzny w tym przypadku.
1: Tak, i ja tak mówię. Mhm.
0: Ale skoro już wiemy to wszystko i mówimy teraz historia dziadka, to ona obejmuje okres i ten, kiedy żył jeszcze na pokuciu, aż do końca, do jego ostatnich dni. Przy czym to, co mnie zaintrygowało, to to, że Monika powiedziała, że ty swojego dziadka osobiście nie miałeś okazji poznać. I to nagle bardzo wyostrzyło mi w ogóle spojrzenie na tę historię, bo zupełnie inaczej jest, kiedy ktoś pisze książkę o swoim dziadku, babci, jakichś przodkach, których jeszcze pamięta, z którymi rozmawiał, ma jakieś zdjęcia, są jakieś dokumenty, listy, bo wtedy mamy jakby no, duży materiał, na którym możemy się oprzeć. Natomiast tutaj to była w ogóle dla mnie już niewiarygodna wyprawa. Oczywiście zakładam, że żyły jakieś osoby, które jeszcze go pamiętały, ale też wiem, że bardzo wiele przekopałeś archiwów i to nie tylko w Polsce, żeby znaleźć na jego temat jakieś dokumenty.
1: Tak, to prawda. I powiem szczerze, że zastanawiam się w tym momencie, jak zacząć tę opowieść, żeby była zgrabna i krótka, a w moim przypadku trwała intensywnie, co najmniej przez 5 lat. A do dzisiaj tak naprawdę zdarza mi się jeszcze zapisywać sobie miejsca, do których chciałbym uderzyć, żeby coś jeszcze znaleźć. Tak jak powiedziałeś, ja nie poznałem swojego dziadka. On zmarł dokładnie 2 miesiące po tym, kiedy ja się urodziłem. I nie miał świadomości tego w ogóle, że ja jestem na świecie, bo się odseparował od swojej rodziny już jakiś czas wcześniej. Natomiast on nie żył, ale był obecny. I ja to pamiętam od dziecka, jeszcze w czasach, w którym się tym zupełnie nie interesowałem, że on gdzieś w rozmowach był obecny, w tej części mojej rodziny, od strony mojego taty. I kiedy byłem dorosły i zacząłem się tym interesować, to zdumiało mnie, w jaki sposób człowiek, którego nie ma już tyle lat, wciąż może być. I jakie on piętno musiał wywrzeć na swojej rodzinie. Negatywne, ale też pozytywne. Ja słyszałem o nim bardzo dużo historii, które jedno możemy przenieść do rejestru negatywnych, a nawet kryminalnych, a drugie do pozytywnych. I wydawał mi się barwną postacią, bardzo choleryczną, nieobliczalną, ale barwną. Żałuję, że nikt w tamtych czasach nie miał możliwości nagrania go, a nikt nie pomyślał o tym, żeby spisać to, co on mówił, to, co on opowiadał. Wszystko to, co o nim wiem, to jest z opowieści przekazanych przez rodzinę, przede wszystkim przez mojego tatę. Natomiast... bardzo chciałbym usłyszeć te wszystkie historie, miałem takie marzenie, żeby usłyszeć jego głos, tego jak on śpiewał, bo tam śpiewał zawsze przez całe życie, śpiewał piosenki kresowe, śpiewał piosenki Szczepcia i Toncia, znał praktycznie na pamięć te audycje i to mnie bardzo intrygowało, ja w to wszedłem bardzo mocno, przy czym impulsem takim mocnym do tego to było wydarzenie, o którym wie jakby cały kraj, ale ja byłem dosyć blisko tego wydarzenia. Ja zacząłem się nim interesować mocniej po kwietniu 2010 roku. Ja pracowałem wtedy w kancelarii prezydenta. Była katastrofa i ja chyba pierwszy raz w swoim życiu poczułem, że śmierć jest blisko. Nie miałem po prostu takich myśli wcześniej. To troszeczkę przewartościowało też to, jak ja postrzegałem siebie i postrzegałem to, co robię. Ale w jakiś sposób doprowadziło mnie do pytania o to, skąd jestem i to jakoś naturalnie już później poszło. Natomiast wróciłem w tych moich poszukiwaniach stricte do dziadka ze względu na to, co opowiedziałem przed chwilą, że był, chociaż już go nie było, w sensie takim, że już jakby nie żył. I rzeczywiście te poszukiwania, które zacząłem w tamtym okresie, no były dosyć trudne i żmudne. Ja zacząłem od rozmowy oczywiście z moim tatą i z moją babcią. One były w pewnym stopniu ograniczone. To znaczy pamiętali pewne rzeczy, ja sobie je spisałem, ale te opowieści się później powtarzały, więc zacząłbym buksować w miejscu. Na podstawie tego, co oni powiedzieli, na przykład, że dziadek przed wojną mieszkał w Kutach. Mieszkał w Kutach, to prawda. Ale jego życie przed wojną na Kresach poniosło go też w inne miejsca. On mieszkał w Kołomyi, mieszkał pod Kołomyją i te miejsca później musiałem odnajdywać z jakichś takich niekształtnych urywków tych wspomnień, które gdzieś były w pamięci mojej babci czy mojego taty. Zaczęło się też od mapy. Jest fantastyczna strona w Polsce, mapy WIK, bodajże.pl, tam są przedwojenne mapy, bardzo takie szczegółowe, detaliczne. Ja zacząłem szukać tych miejscowości i wróciłem z nazwami tych miejscowości do babci i taty, porównałem, tak, to może być to. Jeżeli to jest to, okej, to znaczy, że mogę szukać tam dalej, że to jest jakby ta jego miejscowość. Pierwsze namacalne takie ślady jakby jego bytności, bo tego nie powiedziałem, ale mój dziadek nie pozostawił po sobie listów, wspomnień, książek, zdjęć. Zdjęcia niszczył albo rozdawał. Także jego nie było praktycznie, tak jak powiedziałem. Odnalazłem tutaj jest. W archiwum w Opolu. Tu w archiwum w Opolu trafiłem na zbiór dokumentacji Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. I tam była rubryka, w której mój dziadek tak się zamaszyście podpisał. I pamiętam to jak dzisiaj, bo to były jeszcze czasy, gdzie tam nie można było robić zdjęć. Że ja przeglądając kilkaset stron natrafiłem na to nazwisko i rozpłakałem się. Po prostu się rozpłakałem. Dla mnie to było niesamowite odkrycie. Najpóźniej jakby konsekwentnie, lawinowo z każdym kolejnym miejscem te kolejne artefakty się jakoś pojawiały. Kolejne fakty z jego życia i mogłem je zbierać w Polsce. Byłem w Dreźnie w Niemczech, tam się dowiedziałem, w której firmie pracował. W trakcie robót przymusowych byłem w archiwum w Iwano-Frankiwsku Państwowym Ukraińskim. Tam też dużo rzeczy się dowiedziałem. Nie tylko o nim, ale także jakby o miejscu i czasach, w których żył. To też jest ważne, to też chciałem w komiksie swoim oddać, żeby pokazać, że był taką, a nie inną osobowością ze względu też na miejsce, w którym żył i w którym się wychował.
0: A tak widać, że nie potrafił za bardzo usiedzieć długo w jednym miejscu.
1: Nie, nie potrafił.
0: Nosiło go po świecie.
1: Nosiło go. Oczywiście dzisiaj psycholodzy mogliby snuć tutaj różne przypuszczenia, dlaczego tak było. Czy to był efekt już tych traum pierwszych, tak? Z czasów naprawdę wczesnodziecięcych, których doznał. Stracił babcię w czasie I wojny światowej i był tego świadkiem. Zmarła mu mama w wieku 3 lat. Nie było ojca. Kiedy ojciec wrócił, to stał się dla niego takim katem. Katem, który bardzo zaważył na jego rozwoju i na późniejszym życiu. Ja nie mam innych informacji oprócz tych, które gdzieś tam uzyskałem u rodziny, jak te relacje, jakby ich wyglądały. Natomiast z pewnością musiało to mieć jakiś wpływ na to, że jego później właśnie tak nosiło, że był niespokojny, nie mógł siedzieć w miejscu.
0: Ale jest to rzeczywiście niewiarygodna historia i przede wszystkim niewiarygodne, jak udało ci się do tylu jednak informacji dotrzeć, skoro tak starannie też starał się nie zostawiać po sobie śladów. Ja myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny i ciekawy aspekt. Ja celowo nie będę dopytywał o całą historię, bo po to jest komiks, żeby państwo ją przeczytali. Natomiast uważam, że bardzo dobrym, ciekawym aspektem, a jesteś też historykiem, tu od razu się odwołam, że Jakub jest historykiem i dużo publikacji historycznych, także o polskich Żydach między innymi właśnie. I możecie państwo sprawdzić na stronie, sięgnąć, ale uważam, że bardzo ważna jest też przy okazji historia tutaj. Historia, bo jego historia jest zanurzona i mocno związana z czasem, w którym żył, miejscami, w których był i to jest moim zdaniem ciekawie oddane, więc zostańcie z nami, jeszcze ten wątek krótko też wam omówimy, bardzo bym chciał, bo jeżeli pozwolisz, zatrzymam cię jeszcze w studio.

0: ponownie jesteśmy z Państwem z powrotem. Ja i mój gość, Jakub Jaskółowski. Mówiłem o tym, że to może sugerować, bo na razie skupiliśmy się, dużo opowiadamy o historii dziadka, ale moim zdaniem siłą tego komiksu jest to, że świetnie opisuje historię i czas. Kiedy mówiłeś o tych kutach na przykład, tam pamiętam, bo nie mam przy sobie akurat w tej chwili komiksu, przyznaję się, więc będę mówił te rzeczy, które pamiętam. Jest na przykład scena o rynku w kutach. Rynek, czyli taki bazar, gdzie się wszyscy zjeżdżali, wiadomo, i tam, że było to miejsce wielu języków, wielu kultur i wszyscy się tam wtedy zjeżdżali. I to podkreśla już ten pierwszy aspekt wielokulturowości dawnych Kresów. No my oczywiście wiemy, polscy Żydzi, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, ale myślę, że tych nacji było dużo, dużo więcej. Bo dzisiaj zaczyna się to troszeczkę nam zacierać. Czyli jak mówimy Żydzi z Kresów, no to Bruno Schulz od razu nam wyskakuje, prawda? No wiadomo, Polacy, Ukraińcy, koniec. Nie, to była bardziej złożona sytuacja i sprawa i to też w tym komiksie jest, no bo żeby opowiedzieć historię dziadka i ty jako też historyk, no to nie jest tylko fabularnie, gdzie był, co jadł, gdzie pojechał i po co, czy kogoś zabił, czy nie zabił i tak dalej, nie? Że jest jeszcze w tym wszystkim właśnie historia, realia, one są dla ciebie bardzo ważne, bo to też pomaga, tak myślę, i to jest pytanie, żeby zrozumieć tego dziadka, jego wybory, jego drogę, trzeba też patrzeć na ten czas, na miejsce, na fakty, na to, co się działo, w czym żył.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, człowiek jest w dużej mierze taki jak miejsce, w którym wyrósł i tutaj mój dziadek na pewno nie był wyjątkiem. Starałem się, jak mogłem, skrótowo, bo skrótowo, ale pokazać rzeczywiście i ten tygiel narodowy, i kulturowy, i etniczny. Żydzi z Kut, bo wspomniałeś też o Brunonie Schulzu, no nie byli Żydami zasymilowanymi. To była społeczność, która raczej żyła w zaułkach tych swoich kamienic w mieście. I stanowili znaczną, ja teraz już nie pamiętam, jeżeli nie większość mieszkańców miasta. I mogli o tym mówić, że to jest ich miasto. I było. Kuty były żydowskim miastem, miały swoją nazwę Widzisz, ale to, że były to żydowskie miasto, to nie znaczy, że nie było to właściwie miasteczko innych narodów. One były akurat i są tak położone, jeżeli komuś z Państwa udałoby się pojechać, to polecam Kuty, że ono leżało na styku kilku takich form geograficznych, bo tutaj z jednej strony zaczynają się Karpaty, z drugiej strony, po drugiej stronie Czeremoszu mamy Bukowinę, a tu się nam zaczyna Pokucie, które takimi pagórkami schodzi w kierunku Kołymy i Stanisławowa, dalej w kierunku Lwowa. I to był rzeczywiście kraj, kres Rzeczypospolitej. Przed wojną za Kutami była już Rumunia. Natomiast nie była to granica w takim sensie, jakim my ją dzisiaj znamy. W ogóle jak ludzie przyjeżdżali do Kut, chociażby z Warszawy, byłoby to bardzo popularne uzdrowisko przed wojną, no to pociąg w związku z tym, że do Kut nie dochodziło bezpośrednia linia kolejowa, jechał taką okrężną drogą przez Rumunię kawałek po prostu i dopiero wjeżdżał z Rumunii do Kut. No tam byli, kogo tam nie było, no, Huculi, Bojkowie, Rumunii, Węgrzy, Romowie się zjawiali oczywiście też od czasu do czasu, to też pokazuje to ten wątek takiej kultury, tego folkloru mnie bardzo interesował. No to były czasy, kiedy w domu ludzie nie mieli radia, czekali po prostu, aż przyjedzie jakaś kapela, zacznie grać. Zresztą we wspomnieniach Kresowiaków ze Stanisławowa chociażby niedawno czytałem i to jawi się jako miasto, w którym ludzie cały czas byli ze sobą, były otwarte okna, zaczepiali obcych, rozmawiali, śpiewali. Więc mnie to jakoś bardzo fascynowało i te opowieści gdzieś, które tam się pojawiały, chciałem pokazać, bo nie chciałem też spoglądać na te tereny przez pryzmat II wojny światowej. Naprawdę to były takie rejony, regiony, w których ludzie żyli ponad pewnie 1000 lat i mieli przez ten czas dużo lepsze rzeczy do roboty niż czekać na Hitlera, który przyszedł i zrobił, co zrobił. I też to stan, w którym ludzie żyją tam, w tym tyglu kulturowym, chciałem pokazać. No, z pograniczem jest tak, to Kapuściński o tym mówił, że jednych ludzi zamyka, a drugich otwiera. I ja nie wiem, po której stronie, że tak powiem, tego był mój dziadek. Wiem, że mówił po ukraińsku, mówi praktycznie do końca swoich dni, znał przyśpiewki ukraińskie, pracował dla Żydów, to jest też w moim komiksie. Natomiast ciężko byłoby mi stwierdzić, po której stronie on jest. Nie był to Stanisław Wincent na pewno, który gdzieś tam kilkanaście kilometrów dalej pisał wielkie epopeje o właśnie Hucułach, o Rusinach, które były osadzone gdzieś w tych jarach, na wzgórzach i w dolinach Karpat. No, piękna literatura, zawsze warto do niej wracać. Mam nadzieję, że mi się to jakoś rzeczywiście udało. No i rzeczywiście zbierając te informacje wszystkie, no zawsze miałem gdzieś taki żal, że ten świat się skończył. Że tego świata już nie ma rzeczywiście.
0: No tak, dla mnie ten świat też wydaje się piękny, bo ludzie zajmują się ludzkimi sprawami. Żyją, kochają, czasami ktoś kogoś zamorduje, czasami umierają, jak wszędzie, na całym świecie, ale wszystko jest jakieś takie naturalne, prawda? Takie swojskie. I to, że oni są ciekawi tego świata, ciekawi też innych, a co opowiedzą, skąd przybyli, prawda? Nie ma właśnie telewizji, nie ma radia, to wszystko jest taka żywa, chodząca telewizja i radio, te opowieści gdzieś skądś. Fascynujące no, zupełnie rzeczy. Oczywiście tak powiem, że tak skupiamy się na tym okresie. Z wojny są takie ciekawe na przykład elementy, jak informacja o pewnym SS-manie, czy też niemieckim żołnierzu, który wysyłał Żydów na mord masowo, który później został dziennikarzem w Niemczech po wojnie. Tak, tak. I to są właśnie, mówię, kiedy mówię o tej osadzeniu w historii, bo to jest znowu taka wrzutka, jak czasami nam się wydaje, że łatwo kogoś ocenimy, a co on zrobił, jak wybrał i czy historia, czy los, czy życie jest sprawiedliwe, to pokazuje, że nie. Mało tego, że został tym dziennikarzem po wojnie, to jeszcze pisywał teksty, nad którymi bardzo z czułością pochylał się nad biedą trzeciego świata, a wcześniej tysiące Żydów zamordował. To jest porażające.
1: Tak, tak, tak, tak. Akurat wspomniałeś o Peterze Folkmanie, to znaczy Peter Folkman alias bodajże Peter Gruber, który rzeczywiście urządził się w powojennych Niemczech. Nie było to niestety nic niezwykłego. Ten proces denazyfikacji w Niemczech był tak naprawdę traktowany przez palce i to tak zwane przyspieszenie te paręnaście lat temu, to już było chyba robione pod publiczkę. Ci ludzie w większości nie żyli po tym, jak przeżyli swoje lata na pięknej, zazwyczaj zachodnio-niemieckiej emeryturze. I on nie był wyjątkiem tego. To znaczy stracił twarz jeszcze zanim zdążył umrzeć, natomiast nie odpowiedział za swoje zbrodnie, co jest przerażające, biorąc pod uwagę, że on prawdopodobnie się nigdy nie ubrudził, w cudzysłowie, tym, co zlecał swoim podwładnym. I ja tutaj chcę też podkreślić, że nie mówię tu tylko o Niemcach, ale w Kołomyi na przykład getto kołomyjskie pilnowali Austriacy. To też bardzo nam, ze względu na to, na to, że to jest ten sam język, to bardzo często mówimy Niemcy, Niemcy. Ale Austriacy rzeczywiście też tutaj mieli swój jakby wielki udział. Tak, wojna to był ten czas, w którym te wybory życiowe, o których przed chwilą wspominałeś, ta wolność w ich podejmowaniu była iluzoryczna. W sensie, jeżeli możemy mówić o czasie tak z pokoju, czyli tego przedwojennym, gdzie możemy podejmować, oczywiście też w stopniu ograniczonym, bo jesteśmy determinowani różnymi sytuacjami czy różnymi procesami, nad którymi nie panujemy, ale ta wolność jest jednak większa. Okupacja radziecka i okupacja niemiecka praktycznie całkowicie to zastopowały.
0: Tak, i dziadkowi się niestety nie udało, bo komiks, jedna z ostatnich kart, no to też od razu rozpoznacie, bo trudno, jak tylko przeglądałem, to od razu zobaczyłem telewizor, a w telewizorze generała w okularach. Więc dziadek żył generalnie w bardzo nieszczęśliwym czasie, bo ile niektórym się udawało też w komunizmie jakoś odnaleźć, mam wrażenie, że i tutaj nie był to wcale dobry i szczęśliwy okres. Więc rzeczywiście trochę smutna ta historia.
1: Jest smutna, natomiast ten okres stabilizacji po II wojnie światowej, który tam opisuje, prawdopodobnie przypadł już na czasy, w których może już nie miał energii, może już był zupełnie innym i zniszczony przez tę wojnę i mu się wiodło przez jakiś czas. Ja mam to szczęście, że wśród tych dokumentów, które mi się udało zebrać, są między innymi jego pensje z czasów PRL-u, to nie były złe zarobki jak na tamten czas. Natomiast tutaj jest kluczowe to, co ty powiedziałeś wcześniej. On nie mógł siedzieć. Nie mógł siedzieć i to niestety go goniło. Dzisiaj może byśmy powiedzieli, że może miał niezdiagnozowane ADHD, a może było tak, że rzeczywiście cały czas chciał czegoś nowego. I on rzeczywiście cały czas kursował w swoim życiu. Albo od jednego zadania do drugiego, albo od jednego miejsca, w którym się przeprowadzał do drugiego. Każdy kolejny pomysł unieważniał poprzedni.
0: No teoretycznie za komuny można było to robić w granicach oczywiście, jak się nie miało paszportu Polski Ludowej, bo byli tacy, którzy jeździli po całym kraju, też nie mogli zagrzać miejsca, a to pamiętam, przepraszam, taki serial, gdzie mieliśmy inżyniera, a to gdzieś tam na budowie zapory, a to za chwilę nad morze pojechał, a to tu i zawsze jakoś nie układało mu się ani z kobietami, ani z życiem, to jak tylko coś się sypało, to zabierał plecak, torbę, jechał na drugi koniec, szukał roboty gdzieś tam. To było pod tym względem dla kogoś takiego, kto lubił przygodę i to życie w drodze, dosyć sprzyjające, chyba jedna z nielicznych zalet akurat tego systemu, że można było to zrobić. No ale już samo to, że nie mogę wyjechać za granicę, że już nie pojadę do Kut sobie na bazar, bo to już nie są Kuty i to już jest Związek Radziecki, to musiało troszeczkę doskwierać. Dla kogoś, kto ceni wolność, bo myślę, że taki duch lubił wolność i niezależność.
1: Być może rzeczywiście tak było. Natomiast oczywiście były, zdarzały się wyjazdy Kresowiaków z powrotem na te tereny, z których przyjechali. Jedną z takich osób była ciocia Stefa, o której tam wspominam, to była ta dziewczynka, która się nim zajęła po śmierci babci Kasi. I ona wróciła dlatego, że to też zdarzały się takie przypadki po wojnie. Ona miała męża Ukraińca, miała z nim syna i córkę. Ona z córką wyjechała, z syn z ojcem został. I wróciła tam, znaczy prawdopodobnie parę razy wracała właśnie, żeby ich odwiedzać. Natomiast wiele osób się na to nie decydowało. Wiele osób niosło w sobie taki bagaż traumy po tym, co się wydarzyło, że nie chciało tego oglądać. Mamy w życiu pewnie takie sytuacje, że są miejsca, które nam się bardzo źle kojarzą. No ale jest różnica, jeżeli nam się źle kojarzy miejsce, bo dostaliśmy mandat za złe parkowanie, o pamiętam, to było tu. Co innego, jeżeli jest to na przykład miejsce masakry. No Kuty też były miejscem, w którym UPA dokonało napadu w kwietniu 1944 roku. I wiele osób prawdopodobnie nie chciało wracać. Dziadka nie było tam wtedy, ale po pierwsze on już w Kutach nie mieszkał przed wojną bardzo długo, a po drugie prawdopodobnie to było, raczej był taką osobą, która nie miała sentymentów. Jakby było, jest zamknięte. Natomiast wierzę, bo jest to kwestia ludzka, że lubimy wracać z wiekiem do czasów, w których czuliśmy się właśnie wolni, szczęśliwi, silni. I to były te czasy, kiedy był na Kresach. To właśnie były czasy spotykania się ludźmi i takiego dosyć swobodnego mówienia. Sanacja to też nie była demokracja. Przed wojną nie było demokracji w Polsce. Natomiast to, co go spotkało po wojnie w PRL-u, ten proces po donosie, to na pewno przyczynił się do tego, że on jakby bardzo uważał. I nie, to była kolejna rzecz, która sprawiła, że on nie czuł się swobodnie.
0: Może nie czuł się w 100% nigdzie też u siebie, bo to też tak może być. Jaki donos i o co chodzi, tego wam nie powiemy. Już tak troszeczkę żeśmy wam pozdradzali. Natomiast uważam, że ten komiks będzie i fascynującą historią, nie tylko dla kogoś, kto chciałby poznać historię człowieka, człowieka, który żył w konkretnym czasie, w konkretnych miejscach, bo to jest, poza tym, że ty oczywiście masz to jako osobistą historię rodzinną, uważam, że opowiedziałeś poprzez historię swojego dziadka, historię, po prostu dobrą historię, która opisuje ten czas, te miejsca, wybory, decyzje, pragnienia i że będzie to po prostu dobra, ciekawa fabuła. Nawet jeżeli ktoś nie interesuje się po prostu historią czy Kresami, bo bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało, że to nie jest historyczny komiks o Kresach, prawda? To jest znacznie, znacznie więcej, więc Kubo, bardzo, bardzo ci gratuluję. Nie pytam, czy będzie kolejny, bo wiem, że i tak cały czas jako historyk zajmujesz się, piszesz, coś badasz, ale kto wie, może i samo wydawnictwo będzie też dopytywało, czego ci życzę, bo uważam, że warto czasami pójść za ciosem, opowiedzieć w ten sposób kolejną historię. Wielu mówi, że fajnie jest w ten sposób opowiadać historię, bo sięgają też po to młodsi czytelnicy, którzy po opasły tom z przepisami historyczny raczej nie sięgną do komiksu chętniej, a później zawsze można wiedzę pogłębiać, prawda? Wiem, że spotykasz się też z młodzieżą, czasami opowiadasz.
1: Spotykam się akurat w ostatnie dni całkiem często. I opowiadam rzeczywiście o swoim komiksie. Jeżeli publika jest troszeczkę młodsza niż ja sądzę, że jest odbiorcą, powinna być odbiorcą mojego komiksu, to tak czy tak opowiadam o tym, w jaki sposób została zbudowana cała ta baza, na której ten komiks powstał, czyli jak ja poszukiwałem historii rodziny, dlaczego uważam, że jest to ważne, korzystne i dobre dla nas. Mhm. Ludzi, którzy zazwyczaj wyrastamy w jakimś kręgu rodzinnym i warto przenosić sobie te tradycje gdzieś dalej, czy w wersji mówionej, najlepiej oczywiście spisać, poczynając od niezwykle prostej rzeczy, jaką jest podpisywanie zdjęć w albumach. Mhm. Prozaiczna rzecz, o której nikt nie myśli, a kiedy zabraknie osoby, która wiedziała, która jest na zdjęciach, no są sytuacje takie, jak ja mam bardzo stare zdjęcia, na których nie wiem, kto jest.
0: Aha, to prawda, też takich parę mam. I już nie ma nikogo, kto je podpisze.
1: Tak. Zaproponowałem rzeczywiście na tych spotkaniach młodzieży i dzieciom taką właśnie zabawę w poszukiwanie, w układanie drzewa genealogicznego. One dostawały takie fragmenty dokumentów, na które ja natrafiałem w trakcie też swoich poszukiwań. Akty chrztu, metryki urodzenia, kartki pocztowe, na których były imiona, nazwiska, daty i one musiały rozwikłać, do kogo to jakby należy, kto do kogo pisze, kto kim dla kogo jest. I byłem bardzo zbudowany tym, jak one fajnie w to weszły. Uh-huh. Bardzo. Niektórym udawało się to szybciej, niektórym wolniej. Widać było, że to widać było też, wychodzi charakter. No, są pewne osoby, które mają syntetyczne spojrzenie, ktoś, kto jest bardzo analityczny, uważny, kilka razy chce przeczytać, żeby zrozumieć, ale generalnie ta idea, która, że to poszukiwanie rodzinne jest swego rodzaju takim zajęciem detektywistycznym, takim troszeczkę ala przygodą ala Indiana Jones, no to się rzeczywiście sprawdziło tutaj i bardzo mi się to spodobało, jak to weszli i no mam nadzieję, że kogoś tym zainspirowałem.
0: Aha, oby tak właśnie było. Tego ci życzę, bo myślę, że poznawanie własnej historii jest fascynujące, tylko trzeba mieć do tego fajny jakiś pomysł. A czytanie twojego komiksu na pewno do takich należy. Drodzy Państwo, przypomnę, komiks ma tytuł Życie Kola z kresów po kres. Jakub Jaskółowski jest jego autorem, był moim i waszym gościem. Kubo, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: To ja dziękuję.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Wszystko o literaturze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Wszystko o literaturze. Posłuchajcie rozmowy, którą przeprowadziłem podczas wystawy, którą do 9 maja możecie jeszcze oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Razem ze mną jest pani Joanna Zagner-Kołat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Z panią Joanną spotkałem się na otwarciu wystawy i tu przy okazji zachęcę. Wystawę można oglądać do 9 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Jest to wystawa ilustracji, które pani Joanna wykonała do wielu, wielu książek. Ale poza tym, że pani Joanna rysuje dla innych, ilustruje książki innych autorów i autorek, ma pani też na koncie dwie autorskie książki, przynajmniej ja dwie przeczytałem i te dwie mam przy sobie, bo być może jest jakaś jeszcze nowa, o której nie wiem i coś mi umknęło. Czy na razie te dwie?
2: No tak, autorskie tak, to tylko te dwie, tak.
1: I przyznaję, że byłem bardzo zaskoczony. Pierwsza z nich, chronologicznie, to przepis na zupę dyniową. No i oczywiście w pierwszym odruchu, skoro przepis na zupę dyniową, to myślę, może jest to książka, komiks kulinarny. Elementy kulinarne on ma. Zresztą w obu książkach będą, ale nie będę uprzedzał faktów. Natomiast przepis na zupę dyniową jest książką niezwykłą. Obie są niezwykłe. Dlatego, że mamy tutaj, wszystko się teoretycznie zaczyna w czasach COVID-u. To nie będzie nic nowego. Zobaczycie maseczkę, szczególny czas. Ale nie jest to opowieść typowo COVID-owa. Jest to opowieść, moim zdaniem, graficzna, komiks, który opowiada o doświadczeniu, jakim jest izolacja. I bohaterka zaczyna wracać do czasu swojej młodości, jeszcze w czasach studenckich, kiedy była studentką Akademii Sztuk Pięknych, kiedy zaczyna mieć problemy zdrowotne. I tutaj można powiedzieć, że COVID odcisnął się jakąś traumą dla niej. Jest to taka wyprawa troszeczkę w przeszłość, żeby przyjrzeć się swojemu życiu i temu przerażeniu, które jej towarzyszy. Bo my bardzo często nie rozumieliśmy, a z czegoż się boicie po prostu. Nie ma się czego bać. Dla kogoś, kto był doświadczony bardzo mocno wcześniej chorobami, no to jednak tutaj perspektywa groźnego wirusa, na który jedni bezboleśnie, a inni umierają, musiała być przerażająca. I taki chyba mam wrażenie autobiograficzny troszeczkę ten komiks, chociaż nie wiem, czy to nie jest niezręczne pytanie.
2: No, niezręczne. Myślę, że to nie jest, znaczy, że jest to historia wielu osób, może tak. Nie chciałam, żeby to tak wybrzmiało, że to jest tylko i wyłącznie moja historia, tak? Bo myślę, że takich osób było w tamtym czasie wiele, tym bardziej, że to też jakby odbijam trochę od tego COVID-a, tak? Że jakby w tym COVID-zie rzeczywiście ta powieść też powstała, powieść graficzna i zaczęło się to we mnie też budować, tak? Jakby, żeby w ogóle zrobić coś takiego, tak? Opisać tę historię trochę w inny sposób. Inny rodzaj komunikacji wybrać, tak? Czyli z czytelnikiem, czyli komunikację obrazem. Bo głównie myślę, że to też na to składa się komiks, bądź właśnie lepiej używać może nawet w tym przypadku tego sformułowania powieść graficzna. Wchodzę później też w tą formę w ogóle izolacji, tak? Czy depresji, tak? Czy tych rzeczy, które dotykały wielu z nas po samym nawet COVID-zie. Te mechanizmy się trochę powtarzają, tak? I nie mieliśmy, mam takie wrażenie, że nie mieliśmy tej świadomości nawet powtarzalności jakby do momentu tego COVID-u, kiedy było to zatrzymanie nas wszystkich, tak? Myślę, że wielu z nas ma swoje przemyślenia z tego czasu bardzo głębokie i bardzo wnikliwe właśnie w te struktury naszych warstw, tak? Takich bardzo prywatnych. Wiele rzeczy się siłą rzeczy też przypominało, tak? Że właśnie widząc nawet właśnie te powtórzenia, odniesienia, to zamknięcie też powodowała ta izolacja wewnętrzna, tak? Myślę, że powodowała też zmiany w wielu nas, tak? Czy jakby sposobu myślenia, czy sposobów reakcji, czy zmiany w ogóle stylu życia często, tak? Więc no myślę, że dając też jakby, znaczy dając coś w rodzaju narzędzia być może, czy innych narzędzi, tak? Typu właśnie przepisy, które gdzieś tam wplatam, sprawdzonych przepisów, potwierdzonych, nawet potwierdzonych jakby z tej książki, tak? Że rzeczywiście zupa dyniowa jest dobra. Jest sprawdzona i można z niej korzystać, to też jakby, no, mam nadzieję, że daje jakąś taką formę znalezienia swojego własnego sposobu na siebie, tak? Czy szukania. Przede wszystkim może nawet nie znalezienia, ale szukania też różnych sposobów, tak? Czy innych narzędzi, oprócz tych, które podaję na to, żeby sobie radzić z trudnymi problemami, tak? Tutaj w tym przypadku akurat czy z chorobą, czy z izolacją, czy z depresją, tak? Bo to wszystko są generalnie, można powiedzieć, choroby, czy formy choroby, tak? A żeby nawet nie nazywać tego chorobą, a jakby dysfunkcją w danym momencie organizmu i znaleźć coś, co nas z tej dysfunkcji wyprowadzi.
1: I tutaj postawimy przecinek, ale wrócimy do rozmowy za chwilę.

0: wracamy do rozmowy z panią Joanną Zagner-Kołat.
1: Gdybyście państwo trafili na okładkę, dlaczego mówiłem na początku, że byłem bardzo zaskoczony? Bo gdybyście, bo w przypadku drugiej książki, W ciszy przeszłości, okładka sugeruje już komiks, historię dla dorosłych, powieść graficzną dla dorosłych. W przypadku przepisu na zupę dyniową, okładka przynajmniej, wiem, że nie ocenia się po okładce, no ale bardzo często wchodzimy, patrzymy, gdybyście zobaczyli, a to pewnie coś dla dzieci, będzie coś, o, dzieci znowu gotują i tak dalej. I dlatego jest to zaskakujące. A komiks, oczywiście ja uważam, że małe dzieci rzeczywiście pewnie nie zrozumieją w tej treści, że jest to dla nastolatków już zdecydowanie tak, które już przeżywają pierwszego rodzaju traumy, depresje, walczą często też z różnymi chorobami, bo ta historia właśnie dotyczy, ja tak delikatnie zahaczyłem o to autobiograficzny element, bo Akademia Sztuk Pięknych, mamy tutaj artystkę i tak dalej, więc myślę sobie, aha, coś się zazębia, natomiast tutaj są i w obu przypadkach, kusi mnie, żeby nie zdradzać tego drugiego, ale to jest dla mnie niezwykłe, że o ile okładka sugeruje i ta kreska, że będzie to opowieść dla młodszych czytelników, to pani z takiej kreski nie rezygnuje rzeczywiście. Tyle, że ani jedna, ani druga historia nie jest jednorodna. To nie jest tylko i wyłącznie jeden typ rysunku, jeden jego rodzaj. No pani mając na koncie ilustracje do książek, także dla młodych czytelników, pani to wszystko przeplata. Są ilustracje bardzo mroczne, bardzo dorosłe. Są wręcz takie plansze, które są takimi właściwie, mogłyby być plakatami. Jak na przykład ktoś, tam dziewczynka leży w łóżku, ta bohaterka w kąciku, jest takie wielkie a. Prawda? No to zostaje w głowie. No bo jak wyrazić lęk? Właśnie rysunek, świadomy rysunek tworzony przez artystę jest właśnie na tym to polega, że nie rysujemy tylko kadrów i dymków, ale są też takie momenty, takie plansze, które jak mają zadziałać na nasze emocje, to właśnie tak powinny wyglądać. I to wszystko się przeplata i zastanawiałem się nad kluczem. Pomyślałem sobie, że te bardziej dziecięce formy rysunku, takie, które sprawiają wrażenie ilustracji do książki dla dzieci, są wtedy, kiedy mam do czynienia z jakimś momentem beztroski, kiedy w życiu się układa, kiedy jest fajnie, chociaż też nie do końca, bo jak mamy stół operacyjny i operację, to też jest przecież takim. I próbowałem znaleźć różne klucze, w jaki sposób pani dobierała formę, konkretny sposób rysowania poszczególnych plansz. I nie wiem, czy udało mi się to do końca rozgryźć, ale podoba mi się to, że są właśnie różne, bo od razu szukam klucza, od razu próbuję, jak to na mnie działa. Taki właśnie sposób rysowania. I w obu przypadkach tak troszeczkę jest. Czyli myślę, że takie świadome operowanie różnego rodzaju kreską, żeby ten rysunek, poprzez tą formę wizualną działać, a nie tylko poprzez tekst.
2: Czy tutaj w obydwu przypadkach to jest też tak, że nikt mi nie narzucił scenariusza, tak? To jest jakby od początku do końca prowadzone przeze mnie. Obydwie są w ogóle zupełnie inaczej powstały, jakby w zupełnie innym procesie. I rzeczywiście to są bardzo moje takie prywatne procesy, tak, że one nie idą w standardzie, ani jeden, ani drugi, tak? I idą, może to głupio zabrzmi, ale po prostu z serducha. Czyli tak jak, czy chciałam rysować, czy tak jak chciałam malować, czy tak jak chciałam zrobić w przypadku zupy dyniowej, rzeczywiście najpierw powstał taki scenariusz, że tak powiem, że to próbowałam jakoś sobie ogarnąć, robiąc różnego rodzaju notatki. Zamysł od razu był, że to miał być takie w tej stylistyce dziecięcej, jesteśmy dziećmi. Zawsze i nim będziemy i jakby chciałam też zmiękczyć po prostu niektóre trudne rzeczy właśnie w tym tonie, tak, żeby to inaczej sięgało do nas, do naszego środka, do naszego wnętrza. Natomiast w drugim przypadku, tam też już są bardzo trudne tematy, tam nie było scenariusza na początku. Ja wiedziałam, co chcę, ale ja wiedziałam, co chcę obrazem i pracowałam rzeczywiście bardzo długo w sumie nad tą, bo ponad 2 lata nad tą drugą książką i pracowałam obrazem po prostu dopiero na samym końcu, jakby kiedy mi się to wszystko zamykało, dopiero wtedy jakby powstał cały scenariusz, tak? Czyli to były rzeczy, które wiedziałam, że chcę zrobić na pewno właśnie opowiadając obrazem. Ten tekst był dopisywany, nie zawsze oczywiście, tak, ale jakby finalnie można powiedzieć, że całość scenariusza zamknęłam na końcu.
0: Zamknięty został scenariusz, ale nie zamknięta została nasza rozmowa. Wrócimy do Was za momencik.